0: Dzień dobry, piękny czas za nami, chociaż nie za wszystkimi, bo wiem, że niektórzy mieli wolne w piątek, a inni wzięli wolne w poniedziałek, bo mają taki to właśnie długi weekend. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy rano wstają. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam Was na nasze poniedziałkowe poranne spotkanie. 17 dzień sierpnia, 229 dzień roku, do końca którego zostało nam 136 dni. 5:22 to wschód słońca, zachód 19:57, dzień już krótszy od najdłuższego od 2 godziny i 12 minut, ale jeszcze całkiem nieźle, bo 14 godzin i 35 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 36 dni, a do końca wakacji, no dobra, nie będę denerwował wszystkich tych, którzy będą szli do szkoły 1 września. Za to jakaś myśl na dziś. Za rok będziesz żałować, że nie zacząłeś dzisiaj, a poniedziałek to idealny dzień do tego, żeby zacząć nowy dzień, nowy tydzień i w ogóle zacząć coś nowego. To zacznijmy to nowe razem. Zapraszam Was bardzo serdecznie na nasze poranne spotkanie wypełnione jak zwykle dobrą muzyką, informacjami, ciekawostkami i wszystkim tym, co o poranku ważne i mniej ważne. Wstawajcie, a ja wstaję razem z Wami. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: historię. 17 sierpnia rozpoczynamy śpiewająco. W roku 1967 Dana Lerska z utworem Po prostu jestem wygrała międzynarodowy konkurs piosenki podczas 7 konkursu Sopot Festival. W roku 1968 Andrzej Stelmach podczas zawodu w Chorzowie jako pierwszy Polak przekroczył granicę 8 metrów w skoku w dal. Było to 8:11. A w roku 1980 Gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przedstawił swoich 21 postulatów. Na święcie rok 1945 w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella Folwark zwierzęcy. W roku 1960 członkowie zespołu The Beatles przybyli po raz pierwszy do Hamburga z serią występów w miejscowych klubach muzycznych. W roku 1978 po 137 godzinach i 6 minutach od startu w amerykańskim stanie Maine wypełniony helem balon Double Eagle 2 wylądował w północnej Francji, kończąc pierwszy w historii udany przelot tego typu statku powietrznego przez Atlantyk. W roku 1982 firma Philips zaprezentowała płytę kompaktową, a w roku 1998 prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton przyznał się do romansu ze stażystką Moniką Lewinsky.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
4: A już za moment o krystalizujących się planach budowy pierwszej w Polsce głębinowej kopalni polihalitu w rejonie Mieruszyna, tragicznym zderzeniu w jednej z gdańskich jednostek policji, nie żyje funkcjonariusz, pielgrzymi z Lęborka dotarli na Jasną Górę po setkach kilometrów drogi, a OSP Krępa Słupska wzbogaci się o nowy sprzęt ratowniczy, który ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Plany budowy pierwszej w Polsce głębinowej kopalni polihalitu w rejonie Mieruszyna nabierają konkretów. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami KGHM Polska Miedź. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim planu

0: inwestycyjnych, rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, ochrony środowiska oraz komunikacji z mieszkańcami. Złoża polihalitu w rejonie Mieroszyna szacowane są na około 300 milionów ton. Surowiec może być wykorzystywany w rolnictwie jako naturalny nawóz bez konieczności skomplikowanego przetwarzania chemicznego. Według szacunków uruchomienie kopalni mogłoby przynieść rejonowi nawet do 3000 nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w zakładzie, jak i w branżach powiązanych. Inwestycja jest obecnie na etapie przygotowawczym. Trwa kompletowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania koncesji na wydobycie oraz planowania potencjalnego zakładu górniczego. Tragiczne zdarzenie w jednej z gdańskich jednostek policji. Nie żyje funkcjonariusz, który w nocy z czwartku na piątek zginął w wyniku postrzału. Jak wynika ze wstępnych informacji, do zdarzenia doszło na terenie komisariatu, a policjant miał użyć broni służbowej. Obecni na miejscu funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Mimo podjętych działań życia mężczyzny nie udało się uratować. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Komenda Miejska Policji w Gdańsku przekazała, że wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich, a zdarzenie nie miało charakteru kryminalnego. Ze względu na prowadzone postępowanie i szacunek dla rodziny zmarłego funkcjonariusza, policja na razie nie przekazuje dalszych szczegółów. Piesi i rowerowi pielgrzymi z Lęborka dotarli wczoraj na Jasną Górę. Pątnicy, którzy wędrowali w ramach 35. pieszej pielgrzymki diecezji pelplińskiej, wyruszyli z Lęborka 28 lipca. W ciągu 17 dni pokonali pieszo ponad 500 km. Z kolei grupa rowerowa rozpoczęła swoją trasę 5 sierpnia, mając do przejechania około 700 km. Obie grupy tradycyjnie startowały spod kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tradycyjnie to właśnie na 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadają główne wejścia w większości pieszych pielgrzymek z całej Polski na Jasną Górę. To jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świętowań w sanktuarium w Częstochowie, gromadzące co roku tysiące wiernych i stanowiące symboliczne zwieńczenie ich wieloletniego trudu. OSP Krępa Słupska z nowym sprzętem. Jednostka znalazła się w gronie laureatów 8. edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie, realizowanego przez polskie sieci elektroenergetyczne. W ramach projektu strażacy zostaną doposażeni w wyposażenie, które ma być wykorzystywane podczas akcji ratowniczych i usuwania skutków lokalnych zagrożeń. Zakupione wyposażenie wzmocni gotowość jednostki do reagowania w sytuacjach wymagających szybkiej i skutecznej interwencji. Do jednostki trafi m.in. motopompa szlamowa o wydajności 2400 litrów na minutę, węże i smoki ssawne oraz specjalne ubranie i buty gumowe. Strażacy otrzymają także 10 czujników czadu i dymu oraz 1000 worków o pakowności 25 kg. Mogą one okazać się szczególnie przydatne podczas zabezpieczenia posesji i terenów zagrożonych podtopieniami. Nowe wyposażenie ma zwiększyć możliwości i gotowość druhów do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ostatecznie ma ono służyć przede wszystkim mieszkańcom i poprawiać bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Program Wzmocnij swoje otoczenie to ogólnopolska inicjatywa grantowa wspierająca lokalne projekty m.in. w obszarze bezpieczeństwa, infrastruktury, edukacji i ochrony środowiska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: W dniu dzisiejszym sporo chmur. Choć gdzieniegdzie może popadać, ale późnym popołudniem i w godzinach wieczornych te deszczowe chmury powinny już się rozejść. To też powinno nam tutaj pojawić się troszeczkę słońca. Temperatury maksymalne dzisiaj będą wahać się między 17 a 19 stopni Celsjusza, a wiatr nie będzie jakoś wybitnie mocny.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Niektórzy Polacy rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek do pracy. Niektórzy, bo niektórzy mają wolne za sobotnie święto właśnie dziś. Niektórzy mieli w piątek, inni dzisiaj odpoczywają, a my Polacy na wakacjach jesteśmy narodem bardzo oszczędnym. Czy obiad w restauracji może wyglądać tak? Oczywiście, posłuchajcie. W restauracji rodzina je obiad w promocyjnej cenie. Ponieważ trochę zostało na talerzach, ojciec prosi kelnera. Czy może pan nam zapakować te resztki? Weźmiemy dla pieska? Hurra! Cieszą się dzieci. Będziemy mieć pieska! Pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią zabierać z promocyjnego obiadu jeszcze coś ze sobą, bo my, Polacy, czasami tak mamy, że lubimy oszczędzać. Przecież jedzenia nie wolno marnować. Zapraszam Was na nasze poniedziałkowe poranne spotkanie. Dużo uśmiechu Wam życząc na ten cały dzisiejszy dzień.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
1: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
2: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
7: 12 ofiar śmiertelnych, zatrzymany kierowca, za chwilę nowe dane z Węgier, potem pogodowe alerty, będą burze, ulewy, ale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta. Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, a w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
7: Gotowość jest wojskowa kasa, karetki i szpitale, głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zastał on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia

0: dotyczą obszaru Tżar i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków-Potarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obławę prowadzono od soboty.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
0: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędności około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy analityk Urszula Cieślak.
2: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
0: Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, 19-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 5000 km w siodle, 1000 metrów przewyższeń i blisko 50-kilogramowy bagaż. A to wszystko na 7-letnim, mocno wyeksploatowanym rowerze. Młody podróżnik z Pucka dokonał niezwykłego wyczynu, docierając z Kaszub aż do stolicy Azerbejdżanu, Baku.
4: Przyjechałem tutaj na moim rowerze z mojego rodzinnego Pucka, pokonując ponad 5100 km. Przejechałem przez 8 państw, począwszy od Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Gruzji czy właśnie Azerbejdżanu. Zajęło mi ta podróż blisko 42 dni.
3: Mówi podróżnik Dawid Detlaff. Niezwykła wyprawa przez Europę i Kaukaz była dla rowerzysty ogromnym testem wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Największymi wyzwaniami okazały się potężne upały przekraczające 40 stopni Celsjusza oraz stromizny tureckich i kaukaskich tras, na których rower trzeba było pchać pod górę przez wiele godzin. Ze względu na zamknięte granice lądowe między Gruzją a Azerbejdżanem, podróżnik musiał wykazać się też sporym sprytem logistycznym i część trasy pokonać samolotem. Całą wyprawę realizował bez wydania pieniędzy na noclegi.
4: W tym czasie spałem także w namiocie na dziko. Starałem się nawiązywać kontakt z różnymi osobami, poznawać różną kulturę, kuchnię, zwyczaje oraz też fantastyczne widoki.
3: Dodaje Detlaff. Relacje z podróży można zobaczyć na social mediach Dawida, na Instagramie czy TikToku.
4: Pozdrawiam z Baku. Teşekkür ederim. Dziękuję. W jedno kaszebę.
3: Policjanci z Lęborka przychwycili ponad 70 podrobionych zabawek, które trafiły do sprzedaży w jednym z punktów handlowych w Łebie. Mundurowi wspólnie z biegłym do spraw znaków towarowych zabezpieczyli klocki i figurki oznaczone logo znanych marek dla dzieci. Wstępne straty producentów oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Właścicielka lokalu została już przesłuchana, a policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Za wprowadzenie do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Jak przygotować mieszkańców na coraz częstsze upały, podtopienia czy inne skutki zmian klimatu? Tego m.in. dotyczą działania prowadzone w Ustce w ramach międzynarodowego projektu Klima Response. Ustka jest jednym z 4 miast pilotażu projektu, w którym uczestniczą partnerzy z państw regionu Morza Bałtyckiego. Samorządy wymieniają się doświadczeniami i sprawdzają rozwiązania, które mogą pomóc zwiększyć odporność mieszkańców na ekstremalne zjawiska pogodowe. W szwedzkim Gävle organizowane są między innymi tak zwane spacery klimatyczne. Mieszkańcy wspólnie wskazują miejsca szczególnie narażone na przegrzewanie, podtopienia czy brak zieleni, a następnie szukają sposobów na ich poprawę. W estońskim Lähdeharju Nacisk położono na seniorów i dzieci. Organizowane są szkolenia dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także przygotowania gospodarstw domowych na awarie i ekstremalne zjawiska pogodowe. Z kolei litewski Skłodas angażuje mieszkańców najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu

0: planowanie działań przygotowuje kampanie informacyjne. Podobne rozwiązania mają być rozwijane również w Ustce. Celem jest miasto bardziej zielone, bezpieczne i lepiej przygotowane na klimatyczne wyzwania przyszłości.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Póki co pochmurno, nawet może gdzieniegdzie trochę popadać, ale po południu wyjdzie słońce. Więc tyle dobrego, a temperatury maksymalne dzisiaj nie będą tragiczne, bo maksymalnie spodziewamy się około 18-19 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Czy są tu jacyś pozytywnie zakręceni ludzie? Ręka w górę, jeśli tak, pozdrawiam was bardzo serdecznie, bo dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych. Dzisiaj również możecie wybrać się do Lumpeksu na zakupy. Po dwóch dniach, kiedy sklepy były zamknięte, to oprócz żywności można sobie kupić jakiś ciuszek używany. Dzisiaj obchodzimy dzień Lumpeksu, to a propos takich nietypowych świąt. Poniedziałek, 17 dzień sierpnia, Arkadiusz Mięczewski, imieniny dzisiaj obchodzą Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza,

0: Anna Miron, Jacenty, Bonifacy, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Mirona, Anastazy, Zawisza, Bertram i Hiacynt. Wszystkiego dobrego, przysłowie na dziś. Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. No to chyba jesień nie będzie sucha, bo na dzisiaj synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, gdzieniegdzie burze, a nad ranem, uwaga, mogą pojawić się mgły i zamglenia. Widoczność może być ograniczona. Uważajcie, jeśli będziecie jechali akurat samochodem albo rowerem. Zapraszam Was na nasze poranne spotkanie. Za chwilę poranna księga imion. Dzisiaj Anita i Jacek. O tych dwóch imionach słów kilka już za moment w naszym programie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
7: Cherry!
6: Niemożliwe!
7: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
6: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
7: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50.

0: Plichta.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Anity, a to osoba bezpośrednia, zdeterminowana i pewna siebie. Z łatwością przyciąga uwagę otoczenia, działa z rozmachem i nie boi się iść pod prąd. Ceni sobie niezależność, szczerą relację z ludźmi oraz życiową harmonię. Dobre strony, drogie Anity, to charyzma i urok, niezłomna wola, intuicja i empatia oraz kreatywność, ale macie też złe strony, a są to bezpośredniość dochodząca do szorstkości, niecierpliwość, zmienne nastroje i duma. Z trudem przychodzi wam przyznanie się do błędu oraz proszenie o pomoc. Czas na Jacka. Pozdrawiam na początek wszystkich moich kolegów Jacków, a mam ich kilku. Jacek to mężczyzna ambitny, pomysłowy i dynamiczny w działaniu, a przy tym bardzo ceni sobie tradycyjne wartości, ład oraz bezpieczeństwo najbliższych. I drogie Jacki, wasze dobre strony, pomysłowość i elastyczność, lojalność i słowność, pracowitość oraz poczucie humoru. Złe strony to impulsywność, upór, krytycyzm i niecierpliwość. Podobno oczekujecie szybkich efektów swoich działań i z trudem znosicie opieszałość lub brak zaangażowania u współpracowników. Czy tak jest? Tego nie wiem, to wy wiecie najlepiej sami. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija.
4: Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
6: Siódma 7:30 na zegarach, zaczynamy kolejny tydzień. Pora sprawdzić, jak go zaczynamy na drogach. Czy jakieś pozostałości po intensywnym weekendowym ruchu jeszcze widać, czy już nie bardzo? Zaczniemy sobie od trasy, która przez ostatnie dni była wyjątkowo chętnie przez kierowców wybierana, czyli 216 z Redy po Hel przez wszystkie miejscowości po drodze, chociażby Puck czy Władysławowo. W tym momencie jeszcze na ulicy Puckiej w Redzie, czyli początku 216. Trochę tych samochodów widać, choć dramatu nie ma. Dalej już sytuacja prezentuje się naprawdę spokojnie. Możemy tutaj odetchnąć po tym natłoku samochodów w ciągu ostatnich dni. Po drodze od razu sobie zajrzyjmy jeszcze do Pucka i Władysławowa. W Pucku cisza, spokój, żadnych utrudnień. We Władysławowie zresztą to samo na Półwyspie Helskim, nie mam się czego przyczepić. A jak już w tych tematach nadmorskich jesteśmy, to udajmy się jeszcze do Łeby i Ustki. Łeba, cisza, żadnych utrudnień, żadnych opóźnień, żadnych zdarzeń. No i Ustka zresztą, także też tutaj, jeżeli naprawdę już bardzo, bardzo miałbym się czegokolwiek czepiać, to bym powiedział, że chyba jakieś samochody widać na skrzyżowaniu Marynarki Polskiej, Dworcowa, jakieś samochody, bo tego korkiem naprawdę nie można nazwać.

0: nawet nieważne jak naciągająco tą sytuację. Słupsk przejezdny poranek mija, tutaj nam spokojnie trasa na Lęborg ze Słupska również nie przysparza utrudnień. Lęborg przejezdny, trasa na Wejherowo przejezdna. No ja już widzę, że jest taki temat przewodni tego raportu drogowego, czyli wszędzie sytuacja spokojna i stabilna. No ale zobaczmy, może w Rumi coś się zmieni. No i mamy niestety zmianę. Powiedziałem to z taką radością, jakby to był właśnie jakiś powód do zadowolenia, no ale nie bardzo, bo rzeczywiście w Rumi na Sobieskiego na fragmentach tej drogi ruch jest akurat dość intensywny o tej porze. Gdynia przejezdna, chociaż na Morskiej jak zwykle poranny szczyt komunikacyjny widać. Śródmieście przejezdne, północ Gdyni też bez problemów. No i na końcu jeszcze szybki rzut oka na Trójmiejską obwodnicę. Na szczęście żadnych zdarzeń drogowych na niej nie ma, także jedziecie śmiało i bez większych problemów. Korków na tej drodze brak.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 19 stopni. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rodzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 20, 1 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie dość intensywna ilość chmur. Z tych chmur przez cały dzień pojawiać będą się przelotne opady deszczu, a dodatkowo miejscami może nam dzisiaj także zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy, dodatkowo może być też porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Poniedziałkowy poranek warto zacząć od sukcesów polskich sportowców. Mamy już 7 złotych medali na zawodach, które odbywają się w ramach lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Ostatni medal srebrny zdobyła Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów, ale również w pływaniu jesteśmy dobrzy, bo Katarzyna Wasick zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w odbywających się w Paryżu mistrzostwach Europy w pływaniu. Czasem 23:84 ustanowiła rekord Polski, powiedziała: spełniło się moje największe marzenie. I dobrze, niech marzenia się spełniają nie tylko naszym sportowcom, ale również i wam o poranku. Jeżeli o czymś marzycie, to warto sobie to może w ten poniedziałkowy poranek gdzieś ustawić w głowie i iść w tym właśnie kierunku. Spełnianie marzeń jest naprawdę super.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
7: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
8: Reklama.

0: Przed chwilą mówiłem o marzeniach. To było marzenie moje i pewnie wielu z was, którzy macie samochód i musicie jechać zatankować. Od dzisiaj wracają maksymalne ceny paliw ustalane przez rząd i będzie taniej. Małe marzenia się spełniają. Będzie można zatankować więcej. Dzisiaj 95 ma kosztować maksymalnie 6,41, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. To wznowienie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, to odpowiedź na przedłużającą się amerykańską agresję na Iran, który w odpowiedzi zamknął ciśninę Ormus, a to doprowadziło do zatrzymania dostaw ropy z Bliskiego Wschodu i wzrost cen paliw. Wraca program CPN, nie jest już tak dobrze, jak było poprzednio, bo akcyza pozostała, tylko został zmieniony VAT z 23 do 8%. Zgodnie z nowelizacją niższa stawka podatku będzie obowiązywała do 31 sierpnia. Od dzisiaj możecie zatankować taniej. Przypomnę, 95, maksymalna cena 6,41, a diesel 7,37.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry?
3: Niemożliwe.
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
0: Reklama.
5: Bardzo możliwy powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetkom. Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
6: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
5: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję. Jego zmiennik został zwolniony. Poinformował z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
7: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
5: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Zmieniamy temat. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także trzech innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracają

0: Stanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
0: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.
2: Jakub Szmilas. Zapraszam serdecznie na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policjanci z Szemudu zatrzymali 68-letniego mieszkańca Gdyni, który miał prowadzić nielegalny połów ryb na jeziorze Otalżyno. O podejrzeniu nielegalnego połowu funkcjonariuszy powiadomiła Straż Rybacka.
3: Kiedy policjanci dotarli na miejsce, zastali tam 68-letniego mężczyznę, który korzystał z 4 niedozwolonych sieci rybackich typu bęben. Mężczyzna był mieszkańcem Gdyni. Policjanci zabezpieczyli sieci, a mężczyznę zatrzymano i osadzono w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
2: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Anetta Potrykus. Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia przepisów ustawy o rybołówstwie śródlądowym. Za nielegalny połów przy użyciu niedozwolonych narzędzi grozi kara do 2 lat więzienia albo grzywna. Po wykonaniu czynności policjanci zwolnili 68-latka. O jego dalszym locie zadecyduje postępowanie w tej sprawie. Duże zmiany w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lęborku. Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem zakończy się tam gruntowny remont biblioteki oraz pokoju nauczycielskiego. W obu pomieszczeniach wymieniono instalacje elektryczne, odnowiono ściany oraz zamontowano nowe, energooszczędne oświetlenie LED. Do szkoły trafi także nowoczesne wyposażenie i meble. Łączny koszt prac finansowanych przez powiat lęborski to ponad 400 tysięcy złotych. Wszystkie roboty wykonuje lokalna firma z mostów. Uczniowie i nauczyciele skorzystają z odnowionych przestrzeni już od 1 września. Prace mają zakończyć się do 28 sierpnia. Ciekawe wyróżnienie dla Ustki i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Znajdujący się w jednym z miejscowych obiektów sanatoryjnych zadaszony ogród botaniczny został uznany za dobrą praktykę na poziomie europejskim i trafił do bazy programu Interreg Europe. Projekt został zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach inicjatywy One Health Gov. Rozwiązanie ma pokazywać, jak odpowiednio zaprojektowana przestrzeń może wspierać zdrowie i dobre samopoczucie osób korzystających z opieki sanatoryjnej. Ogród zajmuje około 300 m2. To całoroczna zadaszona przestrzeń wypełniona egzotyczną roślinnością. Zastosowano tam m.in. nowoczesny system nawadniania, a całość uzupełnia miejsce, w którym kuracjusze mogą odpoczywać przy kawie. Pomysł został pozytywnie oceniony przez Interreg Europe i opublikowany wśród przykładów dobrych praktyk. Dzięki temu rozwiązanie z Ustki może stać się inspiracją dla innych placówek, nie tylko w Polsce, ale również innych europejskich regionach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Drobny deszcz może nam dzisiaj towarzyszyć do godzin popołudniowych, natomiast późnym popołudniem i wieczorem wyjdzie trochę słońca i dobrze wam radzę, łapcie tego słońca, bo kolejne dni zapowiadają się deszczowe i to równie mocno jak w dniu dzisiejszym.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
5: Norda FM.

0: Wakacyjny sierpniowy poniedziałek, Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. Czas zajrzeć do prognoz pogody, jak to będzie wyglądało w tym tygodniu. Na początku czeka nas ochłodzenie. Na północy 19-20 stopni, w pozostałej części kraju 21, maksymalnie 24. Tak będzie również we wtorek, ale w środę podobno już nad południową Polskę zaczną napływać cieplejsze masy powietrza i tu będzie można spodziewać się temperatur już w granicach 25, a gdzieniegdzie nawet 28 stopni. Czwartek i piątek to są dwa dni w tym tygodniu, które synoptycy zapowiadają jako ciepłe, a gdzieniegdzie nawet gorące. W centrum kraju od 30 do nawet 33 stopni. Na północy od 23 do 24 stopni. Jeżeli chodzi o weekend, który przed nami, czyli sobota, 22 i 23 niedziela, to tu temperatury umiarkowane. Na północy od 19 do 24 stopni, w pozostałej części kraju 25. Taka będzie sobota i taka być również niedziela. Ale wiecie, te zapowiedzi poniedziałkowe nijak się mają do tego, co może się zdarzyć i wydarzyć pod koniec tygodnia. Także ja dla Was o poranku jak zwykle na bieżąco śledzę to, co prezentują synoptycy i mówię Wam, jak będzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.

0: basenę, saunę, jacuzzi, zjeżdżalnię, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
7: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
8: Reklama.

0: Czas na życzenia urodzinowe dla tych, którzy dzisiaj 17 sierpnia świętują. Jesteście typowymi indywidualistami. Działacie na własną rękę niemal w każdej dziedzinie. W pracy grupowej zupełnie się nie odnajdujecie i to nie dlatego, że brakuje wam szacunku do innych, czy nie ufacie innym pomysłom niż swoje, ale dlatego, że najbardziej kreatywne pomysły przychodzą wam do głowy, gdy jesteście sami. Wówczas czujecie się w pełni swobodnie, a odpowiedzialność za możliwe sukcesy czy porażki spada jedynie na was. Ponadto satysfakcję sprawia wam dowodzenie swoich zdolności i sprytu. Tak więc bardzo często pracujecie nad nowymi projektami i zaszyci jesteście w swoim pokoju. Wciąż wierzycie, że uda wam się dokonać czynów niemożliwych i takich, które ułatwią życie społeczeństwu i na zawsze zapiszą was na kartach historii. W owych marzeniach można doszukać się nutki egoistycznej potrzeby rozgłosu i podziwu ze strony otoczenia. Wasze zalety to wierność i delikatność, wady, pobłażliwość i duma, a wasza szczęśliwa liczba to szczęśliwa siódemka. Wśród urodzonych 17 sierpnia są polska piosenkarka i tancerka Natasza Urbańska, Sean Penn, amerykański aktor, i Robert De Niro, również amerykański aktor. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja siez zesunty piersi, nieryt resiac pylcami.
4: Nieryt resiac pylcami.
5: Niechętnie płacić.
4: Niechętnie płacić.
5: Nieryt pylcami pueresium ciejnatowy, że nie zweskum.
4: Niechętnie płacę, jeśli tracę.
5: Nieryt pylcami pueresium ciejnatowy, że nie zweskum.
4: Nieryt resiac pylcami.
5: Niechętnie płacić.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
4: Ósma 8:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zaktualizujmy sobie sytuację z dróg naszego regionu. Zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. Czy jakieś zmiany się pojawiły, czy może nie. Na szczęście na trójmiejskiej obwodnicy zmian nie ma. A czemu mówię na szczęście? Bo już godzinę temu o 8:30 sytuacja prezentowała się tutaj naprawdę dobrze. No i przyznam, że miałem takie lekkie obawy, że było na tyle nieźle, że mogło się tylko zepsuć. Na szczęście się nie zepsuło, zostało tak samo. W Gdyni trochę jakby spokojniej niż o godzinie 7:30, choć to jeszcze wszystko zależy oczywiście od konkretnego miejsca, ale trzeba przyznać, że dalej w mieście poważniejszych utrudnień nie ma. Niestety w Rumi sytuacja się nie uspokoiła, dalej jeszcze na Sobieskiego, na fragmentach tej ulicy samochodów jest naprawdę dużo. No i chyba trochę nawet popsuła się sytuacja na ulicy Puckiej w Redzie. Godzinę temu aut było tutaj dużo, a w tym momencie jest ich jeszcze więcej, głównie na granicy miasta, a dalej nieźle jedziemy do Pucka i Władysławowo, choć na przykład na wysokości Sławutówka ruch trochę spowalnia, ale to chyba jedyne takie miejsce na Półwyspie Helskim. Nic na szczęście niepokojącego się nie dzieje. Wejherowo przejezdne, trasa na Lęborg również prezentuje się bardzo dobrze, a i dalej do Słupska pojedziemy bez opóźnień, bez utrudnień. W samym Lęborku jedynie symbolicznie podwyższony ruch na rondzie Solidarności, ale naprawdę symbolicznie i mówiąc od razu, to jest takie trochę szczepianie się szczegółów. Słupsk również problemów nie przysparza nam o tej porze. No i czas na nadmorskie miejscowości. Zacznijmy sobie od Ustki. Tutaj widzę, że troszkę ruch jakby delikatnie nam spowalnia na Bohaterów Westerplatte w pobliżu skrzyżowania z ulicą. Szukam właśnie jakiegoś skrzyżowania.

0: nie od tego, które można powiedzieć, a nie bardzo są to jakieś skrzyżowania, może jedynie w pobliżu skrzyżowań z ulicą na Wydmie. Dalej Ueba, kolejne miasto nadmorskie, tutaj nie bardzo są jakiekolwiek utrudnienia, a Władysławowo już zostało wspomniane, tutaj również pojedziemy bez najmniejszych problemów. Kolejny raport drogowy już za godzinę, równo o 9:30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda dzisiaj nie jest może jakaś specjalnie zachwycająca, ale też dramatu nie ma. Co prawda trzeba przyznać, że jest dość duża szansa na przelotne opady deszczu. Po regionie krążą burze, ale temperatura przynajmniej jest chociaż umiarkowana. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gnieźnie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Raziarumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 21 stopni Celsjusza w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy może być porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

warto zaczynać dzień od sukcesów. Już dzisiaj mówiłem wam o sukcesach Polaków i ich złotych i srebrnych medalach, ale warto też powiedzieć o Idze Świątek, która po wygranym turnieju WTA 1000 w Toronto nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo wczoraj organizatorzy zmagań w Cincinnati zaplanowali jej mecz drugiej rundy. No i

0: Iga Świątek pokonała Emilianę Arango 6-3 i 6-0, a tym samym awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Obrończyni tytułu miała drobne problemy na samym początku meczu, ale szybko opanowała sytuację i zaczęła dominację. No i świetnie, Iga Świątek chyba wraca na dobre tory, czyli będzie przynosić nam znowu radość. Trzymamy za to kciuki, bo ostatnio coś było chyba nie tak, ale może ta przerwa, może coś się wydarzyło takiego, że Iga wróciła do tego, że potrafi wygrywać i dzięki temu my mamy radość z jej sukcesów i mam nadzieję, że również radość z jej sukcesów napędzi może wasze poranne sukcesy, czego wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry!
2: Niemożliwe!
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
7: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
8: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.
9: Okno na kulturę. Może nie, a skoro świt, a skoro poniedziałkowy ranek, to już teraz warto zerknąć, co ciekawego czeka nas w najbliższych dniach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. A na przekór poniedziałkowemu nastawieniu zobaczymy, co można robić w piątek.

We Wejherowie będzie coś zarówno dla miłośników planszówek, jak i tych, którzy chcą zakończyć wakacyjny sezon filmowy wieczorem pod gwiazdami. W piątek 21 sierpnia Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Kaszubskiej zaprosi mieszkańców na spotkanie z grami planszowymi. Od godziny 16 do 18 będzie można przetestować tytuły znajdujące się w bibliotecznym katalogu i przekonać się, które z nich warto później wypożyczyć do domu. Na uczestników czekać będą m.in. Little Factory, Jumanji czy Lato z komarami, ale wybór będzie znacznie większy. Nie zabraknie także klasyków szachów czy warcabów. Można przyjść samemu w parze albo większą grupą. Na miejscu będą osoby, które pomogą dobrać odpowiednią grę i wyjaśnią ewentualne zasady. Udział jest bezpłatny, a wcześniejsze zapisy nie są wymagane. Jeśli po południu z planszówek przeniesiecie się w plener, wieczorem czeka jeszcze jedna atrakcja. O godzinie 20 na placu Jakuba Wejhera odbędzie się ostatni już niestety tegoroczny seans kina plenerowego. Na zakończenie wakacyjnych pokazów widzowie zobaczą Wielki Marsz, filmową opowieść o wytrwałości, odwadze i walce z własnymi słabościami. Bohaterowie zostaną postawieni przed wyzwaniem, które sprawdzi ich determinację, charakter i relacje z innymi. Wstęp na seans jest oczywiście wolny, a gdyby pogoda ewentualnie nie dopisała, organizatorzy przygotowali plan awaryjny. Seans zostanie przeniesiony do zadaszonej hali przy szkole podstawowej numer 8. Zapowiada się więc czas pełen wspólnego spędzania czasu, najpierw przy planszówkach, a później ewentualnie przy filmie w plenerze. A to już wszystko w naszym serwisie porannym kulturalnym. Po więcej informacji i kolejną porcję wiadomości kulturalnych zapraszam już o 12.45. Miłego poniedziałkowego przedpołudnia i do usłyszenia.

0: wszyscy już wiedzą, że właśnie tam stoi największa w Europie figura Maryi, która została ufundowana przez polskiego miliardera. Statua mierzy 55 metrów i jest wyższa między innymi od figury Chrystusa w Rio de Janeiro, bo ta ma tylko 38 metrów, oraz od tej, która stanęła w 2010 roku w Świebodzinie, ta ma 48 metrów, a ta w Konotopie ma 55 metrów i od soboty można odwiedzać, a nawet można powiedzieć, że i zwiedzać, bo na 15 metrach znajduje się specjalny taras widokowy, na który można się wybrać i z góry podziwiać okolice. Co tam zobaczycie? Tego nie wiem, ale podobno jest to piękna okolica, którą można będzie właśnie obserwować, udając się na 15 metrów na taras i zobaczyć to wszystko z góry. Niektórzy złośliwi twierdzą, że to taki King Kong w szczerym polu, ale to są tylko złośliwi ludzie. Ja uważam, że takie rzeczy powinny powstawać, no i dzięki temu będziemy mieli gdzie podróżować. Jeżeli nie macie planów na najbliższy czas, to może gdzieś w kalendarzu sobie zapiszecie, że trzeba odwiedzić miejscowość Konotopie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.
4: Nadal ustalana dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i upałem. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. To między innymi efekt pewnego filmu. Marcin Krzemiński. Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie.
5: A jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
6: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
5: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
6: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
5: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
4: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, między innymi w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła jedna osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul

0: Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa m.in. turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
1: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
0: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Jacek Pałubicki z Rumi dopłynął do ujścia Wisły. W sobotę 15 sierpnia tuż przed 17 dotarł na metę w rejonie przystani rybackiej w Mikoszewie, kończąc liczącą 942 km tras żeglugowym szlakiem Wisły. Wyprawa rozpoczęła się w okolicach Oświęcimia. Pałubicki przez kolejne dni mierzył się z nurtem rzeki, trudnymi warunkami oraz narastającym zmęczeniem. Jak przyznaje, do wysiłku nie można przygotować się w pełni. Pałubicki nie po raz pierwszy mierzył się z najdłuższą polską rzeką. Wcześniej już dwukrotnie przepłynął Wisłę kajakiem. Teraz do przepłynięcia miał 942 km i przygotowywał się do tego przez wiele miesięcy. Trenował bieganie, ćwiczył siłowo oraz spędzał czas w wodzie. W przygotowaniach pomagał mu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. Podczas wyprawy prowadzona była zbiórka na rzecz Fundacji Mały Książę, bo wyzwanie to miało również cel charytatywny. Zebrane środki mają zostać przeznaczone m.in. na specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, tworzenie grup wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z faz i faz D oraz rozwój kampanii społecznej hashtag Nie pij za mnie, która mówi o skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży. Tragedia nad jeziorem Siemirowice. Lęborscy policjanci otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach, które weszły do wody w miejscu objętym zakazem kąpieli. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. W działaniach ratowniczych uczestniczyli również druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sewicach. Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej kobiety i 56-letniego mężczyzny. Oboje byli mieszkańcami powiatu lęborskiego. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Warto wybierać strzeżone kąpieliska i stosować się do poleceń ratowników. Nie należy przeceniać swoich umiejętności pływackich ani wchodzić do wody po alkoholu. Policjanci przypominają, woda nie wybacza błędów, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Mieszkańcy gminy Redzikowo będą mieli okazję porozmawiać o najważniejszych sprawach swoich miejscowości. 25 sierpnia rozpoczyna się cykl spotkań sołeckich, podczas których omawiane będą m.in. kwestie związane z podziałem środków z funduszu sołeckiego oraz bieżącymi potrzebami poszczególnych sołectw. Jako pierwsi spotkają się mieszkańcy Stanięcina 25 sierpnia o 17 przy wiacie rekreacyjnej. 2 godziny później o 19 zebranie rozpocznie się w Płaszewku. Dzień później 26 sierpnia spotkania odbędą się w Krzemienicy o 17 w Centrum Aktywności Lokalnej oraz w Bruskowie Małym o 19 również w Centrum Aktywności Lokalnej. 27 sierpnia o 17 na spotkanie zaproszeni są mieszkańcy Wiklina. Zabranie odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej. To właśnie podczas takich spotkań mieszkańcy mogą zgłaszać swoje potrzeby, pomysły i uwagi dotyczące funkcjonowania najbliższej okolicy. Kolejne zebrania będą organizowane w następnych dniach, dlatego warto sprawdzić, kiedy zaplanowano spotkanie w waszym sołectwie. Pełen harmonogram dostępny jest na stronie internetowej gminy Redzikowo. Poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności odpowie również za kradzieże. Zatrzymany został przez wejherowskich policjantów. W środę wieczorem policjanci pionu kryminalnego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez sąd rejonowy w Wejherowie w celu odbycia kary kilku dni pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci ustalili, że może mieć on na swoim koncie również kilka kradzieży, do których dochodziło na terenie powiatu wejherowskiego. Jak ustalono, mężczyzna kradł produkty drogeryjne. Łączna wartość skradzionego w ten sposób mienia przekroczyła 1000 zł. Policjanci powiązali go również z kradzieżą artykułów spożywczych na jednej ze stacji paliw. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący kradzieży mienia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Weekend mamy już za sobą, co teraz pogoda może się trochę zepsuć. No wiadomo, wszyscy byśmy chcieli, żeby została cały czas piękna, ale w ciągu tygodnia to nie boli aż tak mocno jak w czasie weekendu, kiedy ta pogoda nie jest idealna. A dziś przede wszystkim zbyt gorąco, nie jest 19 stopni, to max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieruni, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Po regionie krążą burze i może też popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry, w poniedziałkowy poranek, czas na kolejną godzinę i na początek nasze muzyczne kalendarium. 17 dzień sierpnia w roku 1955 na amerykańskim rynku pojawił się singiel Elvisa Presleya z piosenkami I Forgot to Remember to Forget oraz Mystery Train. Utwór ze strony A został później pierwszym hitem numer 1 Presleya i pozostawał na szczycie listy przez 5 tygodni. W roku 1958 w Hollywood urodziła się Belinda Carlisle, jej chyba największy hitem, który trafił na listy przebojów, była piosenka Heaven is a Place on Earth. W roku 1964 w Los Angeles urodziła się Maria McKee, wokalistka i kompozytorka. W roku 1968 grupa The Doors umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów album zatytułowany Waiting for the Sun. W roku

0: 1991 w studiach wytwórni GMT Records zespół Nirvana nakręcił wideoklip do utworu Smells Like Teen Spirit. Koszt realizacji wyniósł niecałe 50 tysięcy dolarów. W teledysku wystąpił zespół i prawdziwi fani Nirvany jako publiczność. W następnym roku wideo zdobyło nagrodę stacji MTV. Zostało też umieszczone w księdze rekordów Guinnessa jako najczęściej emitowane przez MTV Europe. Niestety przypomnę, że MTV już nie mamy. No i jeszcze rok 2002. Były finalista brytyjskiego programu Idol, Darius, zdobył szczyt list piosenką Color Blind. Darius wcześniej próbował swoich sił w innych programach, takich jak Popstars czy Idol. Zakończył rywalizację na trzecim miejscu.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
8: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim, jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu.

0: Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Za nami weekend bez zakupów, to ja was teraz zabieram na zakupy po masło. A jak wy będziecie kupowali masło, to patrzcie dobrze na etykiecie, bo w najpopularniejszym sklepie w Polsce możecie kupić niby takie samo masło, ale na jednym jest napisane 82, a na drugim 83% tłuszczu. No i ten 1% to on może zrobić robotę, bo twierdzą fachowcy, że choć różnica wydaje się niewielka, przy pieczeniu ciast czy robieniu kremów ten 1% wody więcej zamiast tłuszczu może całkowicie zmienić finalny efekt twojej pracy w kuchni. Także gdybyście wybierali się dzisiaj na zakupy, a w szczególności po masło, to uważajcie i czytajcie etykiety, czytajcie składy, bo warto, a masło jest jednym z najpopularniejszych produktów, jakie trafiają do naszych koszyków. Według ostatnich danych wybieramy je prawie 14 razy częściej niż miksy czy margaryny. No to sprawdzajcie, czy ma 82 czy 83. Bierzcie tę, która ma 83.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
3: I właśnie w ten sposób dotarliśmy do 9.30. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas po raz trzeci rzucić okiem na drogi naszego regionu, zobaczyć, co tam się nam zepsuło. No, może właśnie nie zepsuło, może poprawiło. Zaraz już Wam wszystko po kolei mówię. No i zaczniemy sobie chyba po raz kolejny już zresztą od ulicy Puckiej w Redzie, bo najbardziej interesuje mnie sytuacja tutaj. No i niestety troszkę się nam z godziny na godzinę sytuacja psuje. Aut przybywa wręcz z minuty na minutę. Także jeżeli będziecie w najbliższym czasie jechali ulicą Pucką w Redzie, no to nastawcie się na dużą dawkę cierpliwości. No i dalej na trasie w kierunku Pucka i Władysławowa ruch również toczy się wolno, albo wręcz dramatycznie wolno, to konkretnie na odcinku od Kaczego Winkla po odcinek zaraz za Gnieżdżewem tej drogi. Tutaj naprawdę trzeba się przygotować na mnóstwo cierpliwości. W samym Władysławowie rzeczywiście tych aut również jest dość dużo obecnych na Półwyspie Helskim. Jeszcze takiego dramatu nie ma, choć i tutaj podejrzewam, że ta sytuacja niedługo się tak utrzyma. W Rumi, dalej na bohaterów Westerplatte, to akurat w innym mieście, w Rumi akurat na Sobieskiego, dalej ruch utrzymuje się dość intensywny. W Gdyni na Morskiej więcej tych aut mamy, no ale jeszcze większy ruch widać na Derdowskiego na Pogórzu od strony Kosakowa. Śródmieście Gdyńskie przejezdne, południe miasta również, Trójmiejska obwodnica bez najmniejszych problemów. Wejherowo też nam problemów nie przysparza o tej porze. Do Lęborka z Wejherowa dojedziemy bez problemu. W samym Lęborku troszkę gorzej niż godzinę temu i cały czas mówimy o rondzie Solidarności i wpadających do niego ulicach. Do Słupska dojedziemy bez poślizgu. W samym Słupsku dość spokojnie, chociaż niestety mamy zdarzenie drogowe na ulicy Kaszubskiej. W związku z tym ulica Kaszubska, no i dalej fragment 213 do Siemianic. Niestety tutaj jedzie dość powoli, także trzeba się nastawić na to, że jeszcze przez jakiś czas te utrudnienia się pociągną, ale raczej nie do popołudniowych godzin szczytu, a my popołudniowym godzinom szczytu będziemy przyglądali się równo o godzinie 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Pogoda dzisiaj nie jest specjalna.

0: Specjalnie zachwycająca, chociaż też na szczęście obywa się bez dramatów. Na termometrach 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce będziemy dzisiaj mieli maksymalnie 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumicu, Łupsku, Lamorku, Komelnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a do tego wszystkiego po regionie krążą burze i krążą przelotne opady deszczu. Chmur to akurat mamy pod dostatkiem.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas upalny za nami, chociaż synoptycy przewidują, że w czwartek i w piątek gdzieniegdzie też mogą pojawić się jeszcze trzy dyszki na termometrach. Ale ja chciałem wam powiedzieć, że upały bywają i są niebezpieczne, przynajmniej tak twierdzą naukowcy. I to nie tylko, że wywołują zmęczenie i udary cieplne, ale okazuje się, że wyzwalają też agresję i obniżają sprawność intelektualną. Co więcej, im wyższa temperatura, tym większe zagrożenie zaostrzenia istniejących zaburzeń psychicznych, twierdzą naukowcy ze Stanów Zjednoczonych. Wraz ze wzrostem temperatury ludzie silniej odczuwają gniew, a także pojawiają się agresywne myśli i zachowania. Między innymi z tego powodu wskaźniki przestępczości rosną latem, a spadają zimą. Odpowiada za to mechanizm walki o zasoby. Fale upałów prowadzą do klęsk żywiołowych, migracji ograniczonych zasobów, co rodzi potrzebę rywalizacji, dostęp do żywności i przestrzeni. Wzrost gniewu i agresji staje się zauważalny, gdy temperatura otoczenia przekracza zaledwie 21 stopni i szacuje się, że każdy stopień powyżej średniej temperatury może wiązać się ze wzrostem liczby zabójstw nawet o 6%. No jak słyszycie, upały to raczej nie, no bo potem człowiek się zdenerwuje, że jest gorąco, jeszcze nakrzyczy na kogoś. No to na szczęście dzisiejszy, jutrzejszy i pojutrzejszy dzień nie grozi wam nerwami, także spokojnie idźcie przez te pierwsze trzy dni tego tygodnia. Nie denerwujcie się, bo tak jak słyszeliście, upałów na razie nie będzie, a wy, mam nadzieję, podejdziecie do tego wszystkiego ze zdecydowanym spokojem.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Reklama.

Pozdrowienie w poniedziałkowy poranek dla wszystkich kierowców i prośba o ostrożność, bo niestety liczby cały czas rosną. Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Zawsze w poniedziałek staram się wam mówić, jak wyglądają liczby na tej mapie. Od początku wakacji już 217 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No i teraz przechodzimy do tak zwanej prostej drogi, bo jak zwykle wiadomo, życzę się wszystkim kierowcom szerokiej drogi, a ja chciałem wam życzyć prostej drogi. Taka najprostsza droga na świecie, która znalazła się w Księdze Rekordów Guinnessa, znajduje się na Bliskim Wschodzie i tam taką drogę

drogą pojedziecie, uwaga, przez 240 km. Żadnego zakrętu. A w Polsce to możecie też znaleźć taki fragmencik, co prawda, bo w porównaniu do tej drogi, która wynosi 240 km, u nas to tylko 20

0: drogi, tej prostej i najszybszej do celu wam życzę w poniedziałkowy poranek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie.

0: Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Reklama.
7: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi, a chodzi o ratusz. Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
7: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany, ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława. A sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu. Jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 41 groszy za litr. Oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
9: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
7: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać

0: w przeciągu 3 lat.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Poznaliśmy listę projektów, na które będzie można głosować w ramach Reckiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili 15 pomysłów. W kategorii projektów ogólnomiejskich mieszkańcy będą mogli wybierać między pomysłami dotyczącymi m.in. bezpłatnych zajęć rozwijających koncentrację i szybkie czytanie, poprawy nawierzchni chodnika prowadzącego w kierunku przedszkola nr 2 i miejskiego parku rodzinnego, doposażenia strefy kalisteniki, czy budowy boiska do mini piłki nożnej. Wśród zakwalifikowanych propozycji znalazły się również projekty tworzące nowe miejsca spotkań i rekreacji, międzypokoleniowy park kieszonkowy przy ulicy Jarej, plenerowa strefa gier, ruchu i integracji oraz modernizacja boiska przy szkole podstawowej nr 2. Projekty zielone to z kolei propozycje związane z tworzeniem i wzbogacaniem miejskiej zieleni oraz wspieraniem przyrody. W głosowaniu znajdą się m.in. projekty dotyczące ogrodu deszczowego przy ulicy Młyńskiej Osadniczej, montażu budek lęgowych dla jeżyków, zagospodarowania zieleni na rondzie przy ulicy Młyńskiej oraz tworzenia zielonej obudowy pergoli śmietnikowej przy wejściu do miejskiego parku rodzinnego. Następnym etapem jest głosowanie, które odbędzie się od 7 do 21 września. Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Redy będzie mógł oddać 2 głosy. Jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt zielony. To właśnie mieszkańcy zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027. Już kilkadziesiąt godzin trwa akcja gaśnicza pożaru, który wybuchł w zakładzie gospodarowania odpadami w Chlebnicy w gminie Potęgowo. Z ogniem walczą obecnie 22 zastępy straży pożarnej i 58 strażaków. Działania koncentrują się na gaszeniu dużej hałdy pozostałości po sortowaniu odpadów. Akcja jest wymagająca i może potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy cały czas pracują na miejscu, starając się opanować sytuację i nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się ognia. Ogień objął 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2, a także budynek biurowy i pozostałości po sortowaniu odpadów. Pożar wybuchł w sobotę około 12.30, a jego źródło udało się zlokalizować wieczorem. Firma odniosła się również do pojawiających się informacji dotyczących przyczyn pożaru. Według przekazanego świadczenia ogień nie pojawił się jednocześnie w kilku miejscach. Miał rozpocząć się w jednej z hal, a następnie rozprzestrzenić na kolejne obiekty. Samorząd zadeklarował pomoc w usuwaniu skutków pożaru oraz wsparcie dla zakładu i jego pracowników. Więcej informacji znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się w Ustce. Przy pomniku Ludziom Morza spotkali się przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, mieszkańcy oraz ludzie odwiedzający miasto. Obchody rozpoczęła polowa msza święta. W południe rozpoczęła się natomiast oficjalna część uroczystości, przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Odczytano apel pamięci, a następnie oddano salwę honorową. Delegacje złożyły również kwiaty pod pomnikiem Ludziom Morza. Uroczystości były okazją do oddania hołdu żołnierzom oraz przypomnienia o znaczeniu ich służby dla bezpieczeństwa i obronności kraju. 68-latek używał niedozwolonych sieci rybackich, teraz za to odpowie. Policjanci z Szemudu otrzymali zgłoszenie od funkcjonariuszy Społecznej Straży Rybackiej o kłusowaniu na jeziorze Otalżyno. Na miejsce natychmiast pojechali mundurowi, którzy podczas interwencji zastali tam 68-letniego mężczyznę, który korzystał z 4 sieci rybackich narzędzi połowowych typu bęben. Policjanci zabezpieczyli sieci, a mężczyzna został zatrzymany. Noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnie sprawą zajęli się policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Po wykonaniu niezbędnych czynności 68-latek z Gdyni został przesłuchany i usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o rybactwie śródlądowym, gdyż nie miał prawa wykonywać tam połowu ryb za pomocą niedozwolonych sieci rybackich. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności albo grzywna. Po zakończeniu czynności mężczyzna został zwolniony. Policjanci przypominają, przepisy dotyczące połowu ryb jasno określają, jakich narzędzi i metod można używać. Korzystanie z niedozwolonych narzędzi połowowych może zakończyć się nie tylko utratą sprzętu, ale kończy się to odpowiedzialnością karną, podobnie jak brak wymaganej karty wędkarskiej i brak zezwolenia na wykonywanie połowu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Upałów dziś mieć niestety nie będziemy, choć nie będzie też bardzo zimno. Taka umiarkowana wartość na termometrach, konkretnie to 19 stopni max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Dyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Słupsku, Lęborku.

0: Kobylnicy, 21 w Gniewinie i Luzinie. Obraz tej pogody niestety psuje trochę intensywne zachmurzenia, z tych chmur przelotne opady deszczu, po regionie krążą burze, a temperatura wody w Bałtyku około 19 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie, zapraszam na nasze poranne podróże, zabieram was do Chorwacji. Jeżeli jeszcze tam wybieracie się w tym roku, to uważajcie, żeby wasze na przykład koce, leżaki, materace nie zniknęły z plaży, jeśli będziecie próbowali oczywiście być cwaniakami i na przykład przyjdziecie sobie rano na plażę, rozłożycie

0: życie, tak jak w Polsce czasami niektórzy potrafią rozłożyć sobie parawan w środku, zostawić rzeczy, pójść i potem wrócić dopiero około godziny 10. Jeżeli zrobicie to na chorwackich plażach, to najprawdopodobniej po powrocie nie zastaniecie już swoich rzeczy, bo Chorwaci stwierdzili, że plaże to jest ich dobro narodowe i około godziny 8-9 rano wchodzą tam z grubym sprzętem i to wszystko, co jest pozostawione bez opieki, czyli przynieśliście sobie tam materace, leżaki, koce, to wszystko trafia do kosza. Plaża zostaje totalnie wyczyszczona i czeka na tych, którzy będą chcieli przyjść na ową plażę i po prostu plażować od momentu, kiedy na niej są. Dlatego nie próbujcie tego robić o poranku, czy też nawet poprzedniego dnia. Niektórzy zostawiali na całą noc takie leżaki, czy też zabawki. Tam od tego sezonu nie ma już takiej opcji. Po prostu rano, jak zostawicie, a potem wrócicie, to najprawdopodobniej już nie będzie czego szukać, a wszystko to zostanie po prostu wyrzucone do śmieci.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Piękna ta Polska, nasza cała Polska rządzi w zagranicznym rankingu, a 6 naszych miast w czołówce. I powiecie, w jakim rankingu? 6 miast? Tak. Otóż city breaki są popularną formą wypoczynku w pędzącym świecie i okazuje się, że u nas w Polsce taki city break jest najtańszy. Najtańszym miejscem na city break w Europie jest Wrocław. Tutaj trzeba wydać na parę 163 euro. Drugie miejsce zajmuje Poznań. Na trzecim miejscu Katowice. Czwarte i piąte miejsce też należą do Polski, bo na czwartym Gdańsk, a na piątym znajduje się Kraków. Na miejscu dziesiątym znajduje się jeszcze Warszawa, czyli 6 miejsc jest naszych. Jeszcze są dwie miejscówki. Jedna to Sofia, czyli stolica Bułgarii, i jeszcze Zagrzeb, czyli Chorwacja. To wygląda tak oto dziesiątka najpopularniejszych i właściwie najtańszych miejsc do tak zwanych city breaków. No i pięknie. No to zapraszamy, bo piękna ta nasza Polska cała i można chwalić innym, proponować tym zagranicznym turystom, którzy jeszcze u nas nie byli, nie widzieli, jak to wszystko u nas pięknie wygląda i jak się u nas pięknie żyje.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Ruchem Chorzów 0-1 i po czterech kolejkach pierwszej ligi zamyka ligową tabelę. Gdańszczanie długo utrzymywali bezbramkowy remis, ale w siódmej minucie doliczonego czasu gry stracili gola po uderzeniu głową rezerwowego Maxa Pawłowskiego. Bohaterem Lechii mógł zostać Szymon Wejrauch, który przez większość spotkania popisywał się bardzo dobrymi interwencjami. Biało-zieloni mieli też swoje okazje. Jakub Atkonis trafił w poprzeczkę, a debiutujący w Lechii Artur Szach nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem Ruchu. Po stracie gola sztab Lechii miał pretensje do sędziego Mariusza Myszki, który pozwolił grać aż do siódmej minuty doliczonego czasu. Gdańszczanie mogą jednak przede wszystkim żałować niewykorzystanych wcześniej okazji. Przed piątkowym spotkaniem doszło także do starcia pseudokibiców obu klubów. W drodze na Stadion Śląski grupa kilkunastu kibiców Lechii konfrontowała się z pseudokibicami Ruchu. Zajście trwało kilkadziesiąt sekund, ponieważ policjanci szybko wkroczyli do akcji i nie dopuścili do eskalacji. Nikt nie odniósł obrażeń, a jedna osoba została zatrzymana. Trzy punkty z wrześni przywiózł Weekend Luzino. Podopieczni trenera Macieja Pilińskiego pokonali miejscową Wiktorię 3-1. Po pierwszych 45 minutach na tablicy widniał wynik 1-1. Pierwsi na prowadzenie wyszli Luzinianie po bramce Roberta Ziętarskiego. Gola zdobył w 35 minucie. Taki wynik utrzymywał się tylko przez 120 sekund. Do wyrównania doprowadził Jakub Giełda. Po zmianie stron skuteczni pod bramką rywali byli tylko piłkarze Weekendu. Najpierw w 66 minucie bramkę na 2-1 strzelił Michał Karlikowski, a w 90 minucie rzut karny wykorzystał Jakub Tkreft. Po trzech kolejkach Luzinianie mają 7 punktów, 10 strzelonych bramek i 4 stracone. Kolejny mecz już w środę. Przed własną publicznością Weekend podejmie Chemik Bydgoszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Jeżeli dzisiaj zamierzacie spędzać czas na świeżym powietrzu, to zabezpieczcie się przed potencjalnym deszczem. W całym regionie może dzisiaj popadać i może także zagrzmieć. Zresztą masz czego padać, zachmurzenie naprawdę intensywne. Gdyby temperatura jeszcze była taka intensywna, to dzisiaj jedynie max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. A niestety wielki upał to nie jest.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: jeśli ktoś chciałby rzucić wszystko i udać się, no właśnie gdzie? Do Stanów Zjednoczonych, to proszę bardzo, po wyczerpaniu złóż złota w mieście Garnet w Stanach Zjednoczonych, miasto stopniowo podupadło i dziś jest opuszczone, a władze próbują ożywić tę osadę i przywrócić jej dawny blask. I kuszą potencjalnych mieszkańców. Co oni dają? Darmowy nocleg, jedzenie, wynagrodzenie, ale niestety bez internetu. Także gdybyście chcieli na przykład pracować zdalnie, niestety chyba nie da rady. Chętnych na razie brakuje, no bo myślą sobie, no dobra, będziemy tam siedzieli, będziemy co robili? No nie wiadomo, trzeba by było coś wymyśleć. Może zbudować tam nową kopalnię złota, taką, żeby ludzie mogli sobie przyjechać i samemu to złoto podławiać, może gdzieś jakieś kawałki, a może właśnie wpuścić tam trochę złota i powiedzieć ludziom, że jednak to złoto tam jest. Taki rzucam pomysł na pomysł Amerykanom, no bo jeżeli nie ma chętnych i nikt tam nie chce żyć, a piękne miejsce bez miejskiego zgiełku, tłumów, z czystym powietrzem, spokojem, o którym dzisiaj w wielu miejscach trudno marzyć, to na pierwszy rzut oka idealna ucieczka od codzienności. No tylko, że ten dostęp do internetu, a właściwie jego brak, wszystko tutaj miesza. No cóż, zobaczymy, czy za jakiś czas znajdą się chętni do tego, żeby zamieszkać w mieście duchów w Stanach Zjednoczonych. Może jak zrobi się o tym głośno, to znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że a to oni może sobie tam posiedzą, jak jedzenie dają, picie dają, nocleg dają i jeszcze jakieś wynagrodzenie dadzą, no to całkiem nieźle, można jakoś żyć.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł.

0: zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Reklama.

To ja na zakończenie naszego dzisiejszego poniedziałkowego porannego spotkania może przypomnę, bo nie wszyscy wiedzą, że CPN wrócił na koniec wakacji i do 31 sierpnia możecie taniej tankować. Benzyna 95, dzisiaj maksymalnie 6,41 za litr, 98 7,20 i olej napędowy 7,37. Przypomnę, że CPN w takiej ograniczonej formie, bo oczywiście VAT został zmniejszony z 23 do 8%, ale akcja za pozostałe.

została na takim samym poziomie. No i teraz znowu codziennie będzie nam tutaj minister mówił, ile to maksymalnie mogą stacje benzynowe nas skasować za paliwo, ale na pewno jest taniej niż było, bo było już ponad 8.

0: tak to wyglądało, że teraz ceny będą niższe do końca sierpnia, czyli do 31 sierpnia CPN działa ponownie. A ja ponownie zapraszam Was na nasze jutrzejsze wtorkowe poranne spotkanie, a dzisiaj życzę Wam udanego dnia i mówię do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Kowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.
4: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech. Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekko ranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
5: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
6: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
5: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
6: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją, natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
5: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
4: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
7: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
4: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne Mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
8: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
4: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W sobotę 15 sierpnia w rejonie chałup odkryto ciało mężczyzny. Znajdowało się ono około 50 metrów od brzegu. Zgłoszenie o dryfującym w wodzie ciele wpłynęło do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego o 10.13. 2 minuty później rozpoczęto akcję SAR. Do działań skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej we Władysławowie oraz łódź ratowniczą R43. Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili, że w wodzie znajduje się ciało mężczyzny. O 10.54 załoga R4.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowy

0: 43 potwierdziła jego znalezienie. Ciało zostało zabezpieczone i przetransportowane w kierunku brzegu. O 11:01 zostało przekazane policjantom. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Slepska potwierdza, że z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia i potwierdzenia tożsamości mężczyzny. Na tym etapie nie możemy powiedzieć, czy jest to osoba, której poszukiwania były potwierdzone. Policja będzie teraz ustalać tożsamość zmarłego oraz okoliczności jego śmierci. Lęborscy policjanci zabezpieczyli w jednym z punktów handlowych w Łebie ponad 70 zabawek, które mogły być oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Funkcjonariusze działali na podstawie wcześniej uzyskanych informacji. W czynnościach uczestniczył także biegły specjalista z zakresu znaków towarowych. Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli 61 opakowań z zabawkami oraz 14 pojedynczych produktów. Wstępna wycena wskazuje, że wartość strat trzech firm produkujących licencjonowane zabawki może wynosić około 10 tysięcy złotych. Zabezpieczone towary trafiły do lęborskiej komendy, gdzie przeprowadzono ich oględziny i wykonano dokumentację. Właścicielka punktu została przesłuchana. Policja prowadzi dalsze czynności w sprawie wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za takie przestępstwo może grozić grzywna, ograniczenie wolności, a nawet do 2 lat więzienia. W przypadku uczynienia z tego procederu stałego lub głównego źródła dochodu, a także przy wysokiej wartości podrobionych towarów, odpowiedzialność karna może być surowsza. Policjanci przypominają, że wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem. Policjanci z powiatu słupskiego przeprowadzili 2 akcje, podczas których zabezpieczyli nielegalne substancje. W Kępicach funkcjonariusze weszli do mieszkania 40-letniego mężczyzny podejrzanego o posiadanie narkotyków. Zastali go w chwili, gdy częstował amfetaminą swojego znajomego. Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 40 gramów amfetaminy, a także marihuanę i haszysz. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania. Grozi mu do 10 lat więzienia. Do drugiego zatrzymania doszło w centrum Ustki. Policjanci interweniowali wobec 53-letniego obywatela Francji, który pił alkohol w miejscu zabronionym. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli zapach narkotyków. Przy mężczyźnie znaleziono prawie 20 gramów marihuany i haszyszu. 53-latek został zatrzymany i odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Gdynia była w miniony weekend jednym z miejsc ogólnopolskich obchodów Święta Wojska Polskiego. W mieście odbyła się parada morska z udziałem jednostek marynarki wojennej RP i sił sojuszniczych. Tegoroczne obchody przypadły w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ich najważniejszymi punktami była parada morska w Gdyni oraz wielka defilada wojskowa organizowana na warszawskiej Wisłostradzie. Podczas uroczystości przemawiał premier Donald Tusk, który mówił przede wszystkim o bezpieczeństwie Polski, konieczności wzmacniania armii oraz odpowiedzialności polityków. Szef rządu przekonywał, że bezpieczeństwo kraju zależy nie tylko od potencjału militarnego, ale również od sytuacji wewnętrznej i współpracy z sojusznikami. Jednym z najważniejszych elementów tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego była parada morska na Zatoce Gdańskiej. Na wodach prezentowały się również jednostki hydrograficzne i ratownicze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: To prawda, temperatura idzie w górę, no ale dzisiaj w ciągu dnia zbyt dużych różnic pomiędzy kolejnymi godzinami nie będzie, jeśli chodzi właśnie o ciepło, bo maks to 19 stopni dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 21 w Gniewnie, Luzinie, no i znowu 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a już w godzinach porannych około 15-16 stopni Celsjusza mieliśmy. Wiatr słaby i umiarkowany przez cały dzień może nam dzisiaj popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Nowy tydzień jak zwykle niesie nam nowe wyzwania i mam nadzieję, że wspólnie nim sprostamy. Zapraszam na nasze spotkanie pełne muzyki i bardzo interesujących faktów. Maja Popowska, zapraszam, ruszamy.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców.

0: Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
3: Reklama.

W latach 70., gdy David Bowie nagrywał jedną ze swoich najbardziej eksperymentalnych płyt Low, zdecydował się na niecodzienne rozwiązanie. Część wokali nagrywał od tyłu, dosłownie. Najpierw śpiewał tekst normalnie, potem odtwarzał go w spaki, próbował odtworzyć dźwięki fonetycznie, nagrywając je jeszcze raz. Efekt? Głos przypominający tajemniczy szept z innego wymiaru. Choć brzmiało to dziwnie, właśnie ta odwaga do eksperymentowania sprawiła, że płyta przeszła do historii jako prekursorska.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów,

0: oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: Reklama.
4: Jakub Szumila, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. AMW Arka Gdynia ma nowego koszykarza. Do zespołu przed sezonem Polskiej Ligi Koszykówki dołączył 27-letni Amerykanin Jackin Lawrence. Mierzący 2 metry i 6 cm zawodnik podpisał roczny kontrakt. Lawrence ma ze sobą występy w Finlandii, Austrii, na Łotwie i w Czechach. W ostatnim sezonie reprezentował czeski ERA Nymburk, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Czech. Zespół dotarł również do ćwierćfinału Basket Champions League. Nowy zawodnik Arki jest przede wszystkim ceniony za grę w obronie, zbiórki i skuteczne blokowanie rzutów. Wcześniej został wybrany najlepszym obrońcą Southern Interlake Athletic Conference, czyli konferencji rywalizacji w drugiej dywizji akademickiej koszykówki w Stanach Zjednoczonych. W europejskich pucharach Lawrence występował m.in. w barwach VLF Ryga, ERA Nymburk, z łotewskim klubem zdobył mistrzostwo Ligi Łotewsko-Estońskiej oraz Puchar Łotwy. Dla 27-latka będzie to pierwszy sezon w polskiej lidze. Lawrence jest już 6. zagranicznym zawodnikiem w składzie żółto-niebieskich na sezon 2026-2027. Świetne zawody w upalną sobotę rozegrała drużyna Pogoni Lęborg. W swoim drugim ligowym spotkaniu w pomorskiej 4. lidze biało-niebiesko-czerwoni odnieśli drugie zwycięstwo, pokonując na własnym stadionie Spartę Sycewice 4-1. Pogoń rozpoczęła mecz znakomicie. Już w 4. minucie wynik otworzył Oliwier Dobek, który po akcji prawą stroną precyzyjnie uderzył w kierunku dalszego słupka i pokonał bramkarza gości. W 34. minucie było już 2-0. Patryk Soboczyński precyzyjnie wrzucił piłkę z rzutu rożnego, a Damian Wojda głową skierował ją do siatki. Tuż przed przerwą Pogoń zadała kolejny cios. W sytuacji sam na sam znalazł się Mateusz Klecha i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie na 3-0. Po zmianie stron Pogoń nie zwalniała. Dobrą akcję lewą stroną przeprowadził Kuba Bach. Piłkę przejął Damian Wojda, a po jego zagraniu futbolówkę do własnej bramki skierował jeden z zawodników Sparty. Było już 4-0. Gości stać było jeszcze na honorowe trafienie. Jedną bramkę dla Sparty zdobył Łukasz Skierka, ustalając końcowy wynik na 4-1. Z wygranej cieszyli się też piłkarze Gryfa Wejherową. Żółto-czarni przed własną publicznością pokonali KP Starorga Gdański 2-1. 3 punkty zainkasował też Sokół Boże Pole Wielkie. Zespół z Miny Łęczyce u siebie wygrał z Doliną Speranda Niepoględzie 2-1. Remisem zakończyło się starcie Kartuzi Kartuzy z Gryfem Słupsk. Tutaj padł wynik 1-1. Drugą porażkę zanotował Stolem Gnilino, przegrywając na wyjeździe z Wieżycą Pelplin 1-3.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Pierwsza połowa sierpnia parę razy była gorąca, ale przeważnie raczej to nie były zbyt wysokie temperatury. No i dalej wysokie temperatury nie są. W drugą połowę miesiąca weszliśmy z taką umiarkowaną wartością na termometrach. Dziś konkretnie 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Drynipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziromi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Przez cały dzień dzisiaj może popadać, może także zagrzmieć, a zachmurzenie nad głowami naprawdę intensywne.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: MFO. W XVII wieku w holenderskim miasteczku Haarlem miał miejsce fenomen znany jako tulipanomania. Ceny cebulek rzadkich odmian tulipanów osiągały wartość kilkurocznych pensji, a nawet domów. Handlowano nimi jak akcjami, snuto marzenia o fortunach. Była to pierwsza w historii udokumentowana bańka spekulacyjna. Gdy rynek się załamał, wielu zostało z niczym poza ogrodem pełnym drogich, ale bezużytecznych kwiatów. To nie tylko lekcja z ekonomii, ale też opowieść o tym, jak silnie potrafią działać marzenia.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

Nawet lody zaczynają dostosowywać się do zupełnie nowych nawyków żywieniowych. Producenci obserwują rosnące zainteresowanie produktami z większą ilością białka, mniejszą liczbą kalorii i krótszym składem. Ważną rolę odgrywa też popularność leków GLP-1, których użytkownicy według badań ograniczają spożycie mrożonych deserów. Firmy nie zamierzają jednak rezygnować ze słodkiej przyjemności. Blue Bunny rozwija mniejsze porcje. Halo Top stawia na białko i niższą kaloryczność, a właściciel Magnum mocniej inwestuje w segment wellness. Branża dochodzi więc do bardzo prostego wniosku. Ludzie nadal chcą deseru, tylko coraz częściej chcą mieć również dobry argument, dlaczego właśnie go zjedli.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu

0: U doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom. Reklama.
1: Wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec. Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nijelhaza, to jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
1: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubelnia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
3: To dla każdego, każdy tam z sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
4: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczy.
3: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
1: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu, a ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga kierowcy, ruszył remont nawierzchni ulicy Beniowskiego na odcinku od posesji numer 27 do skrzyżowania z ulicą Demela. W związku z pracami wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Ze względu na niewielką szerokość jezdni, prowadzenie prac przy zachowaniu ruchu nie jest możliwe. Na czas remontu ulica Beniowskiego, a konkretniej odcinek, zostaje zamknięty dla ruchu, a tym samym komunikacja miejska nie może tam kursować. Na zamknięty odcinek będą mogli wjechać tylko mieszkańcy posesji numer od 7 do 29 i od 10 do 30, a także służby miejskie. Na ulicy Beniowskiego strony ulicy Grabowo na odcinku objętym zmianami w organizacji ruchu wprowadzony zostaje zakaz zatrzymywania się i postoju. W związku z tym na czas prac wyłączone z użytkowania zostają również miejsca parkingowe. Zakończenie prac planowane jest w piątek 21 sierpnia. Na skrzyżowaniu ulic Czołgistów, Jarmińskiego Armii Krajowej w Lęborku doszło do zderzenia ciężarówki z motorowerem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciężarowym Iweko, 40-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 69-letniemu motorowerzyście jadącemu ulicą Armii Krajowej. W związku ze zdarzeniem do szpitala trafił kierujący jednośladem oraz jego 69-letnia pasażerka. Oboje są mieszkańcami Lęborka.

0: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli ustalanie jego dokładnego przebiegu. Kierowca pojazdu ciężarowego był trzeźwy. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i dokładne upewnianie się, że można bezpiecznie wykonać manewr. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku pozyskał ponad 308 tysięcy złotych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie osób bezrobotnych, mieszkających na terenach wiejskich, w tym również rolników. Dodatkowe środki mają pomóc przede wszystkim w aktywizacji zawodowej i powrocie na rynek pracy. Bezrobotni będą mogli skorzystać m.in. z bonów na zasiedlenie, które ułatwiają podjęcie zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Pieniądze zostaną również przeznaczone na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Przewidziano także jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz dofinansowanie szkoleń, dzięki którym uczestnicy będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, łączna kwota pozyskanego dodatkowego dofinansowania wynosi 308 904 zł. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie. Fani hip-hopu mają powody do radości. W sobotę 29 sierpnia w Parku Miejskim odbędzie się Wejherowo Hip-Hop Fest. Gwiazdą Wejherowo Hip-Hop Fest będzie Kali, raper, którego kariera obejmuje zarówno działalność solową, jak i współpracę z innymi artystami polskiej sceny hip-hopowej. Publiczność będzie miała także okazję zobaczyć Bonsona, znanego z charakterystycznego stylu i mocno osobistych tekstów. Trzecim głównym wykonawcą będzie PSK. To jednak nie wszystko. W programie znalazły się również występy NZP Róża, Dziuń Suo, Nowy XL Ciak, X Iceman, X DJ Ring, a także Ślepy, czy Miejska Narracja. Za gramofonami pojawią się DJ Andy NDZ i DJ Tyfy. Wejherowo Hip-Hop Fest odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na Polanie Piknikowej w Parku Miejskim w Wejherowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Południe już za nami, wchodzimy w tą drugą, przynajmniej teoretycznie cieplejszą część dnia, chociaż dzisiaj na upały bym się nie nastawiał. Na termometrach max oglądamy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Drynipucku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1017 hektopaskali, a jeśli chodzi o temperaturę wody w polskim morzu, około 19 stopni Celsjusza. Przez cały dzień może popadać i przez cały dzień może też zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda, Norda.

czasach, gdy większość świata rozliczała się złotem lub srebrem, na wyspie Jap w Mikronezji używano ogromnych kamieni jako waluty. Kamienie raj, bo tak się nazywały, mogły mieć nawet 4 metry średnicy i ważyć kilka ton. Nikt ich nie nosił w kieszeni, ich wartość była zapisana w pamięci społeczności. Wystarczyło, że mieszkańcy wiedzieli, kto jest właścicielem danego głazu. Co ciekawe, jeden z kamieni podobno spadł do oceanu podczas transportu, ale wciąż był uważany za ważny środek płatniczy.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

Początek brytyjskiej miłości do herbaty nie był wcale tak romantyczny, jak mogłoby się wydawać. W XVII wieku napój ten był postrzegany jako coś podejrzanego. Zbyt gorzki, zbyt egzotyczny, zbyt drogi. Dopiero gdy Katarzyna Braganza, portugalska księżniczka i żona króla Karola II, przybyła na angielski dwór ze swoimi zapasami herbaty i nawykiem picia jej codziennie, arystokracja zaczęła ją naśladować. A gdy herbata stała się modna wśród elit, szybko spłynęła także do klasy średniej. No cóż, dziś trudno wyobrazić sobie świat bez herbatki.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.

Nie wszystko, co zostaje zakazane, znika z życia codziennego. Przykład? Guma do rzucia w Singapurze. Jej sprzedaż jest tam zakazana od lat 90., a wszystko przez obawy o czystość miasta i uszkodzenia infrastruktury, między innymi automatycznych drzwi w metrze, które przez przyklejone gumy przestawały działać. Ale nie wszystko jest tak czarno-białe. Guma do rzucia jest nadal dostępna na receptę jako środek leczniczy. Z czasem Singapur poluzował przepisy dla wybranych produktów nikotynowych i stomatologicznych. Mimo że zakaz nadal obowiązuje, niektóre gumy można kupić, ale wyłącznie w aptekach i po konsultacji z farmaceutą.

Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie.

0: Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Poniedziałek to dobry moment, żeby sprawdzić, co kulturalnego wydarzy się w tym tygodniu. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a przed nami kolejne muzyczne spotkanie pod gołym niebem. W piątek w Lęborku zagrają Nicponie i jak informują organizatorzy, jest to zespół, który potrafi połączyć przedwojenny klimat podwórkowych kapel z przebojami znanymi z radiowych list. Będzie tanecznie, będzie z przymrużeniem oka, a przede wszystkim bardzo różnorodnie. W ramach tegorocznego cyklu Letnie granie w Lęborku odbędzie się w piątek już trzeci z kolei koncert. Tym razem plenerowa scena w parku imienia Marii Lecha Kaczyńskich należeć będzie do zespołu Nicponie, a początek zaplanowano na godzinę 20 i wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Nicponie powstały w 2021 roku i sami muzycy określają się jako żywa szafa grająca. Sięgają zarówno po starsze, jak i współczesne utwory, nadając im własne, charakterystyczne brzmienie. Podczas koncertów chętnie zestawiają ze sobą piosenki w nieoczywisty sposób, tworząc muzyczne połączenia przypominające pracę DJ-a. Repertuar Nicponi jest wyjątkowo różnorodny, można w nim znaleźć utwory z repertuaru Anny Jantar czy kapeli Czerniakowskiej, ale także piosenki kojarzone z zespołem Just Five oraz Sanach. Zespół tworzą Łukasz Owczyniakow, Patryk Walczak, Mateusz Kowalski oraz Grzegorz Domański. Nicponie mają na koncie występy na festiwalach, w teatrach i telewizji. Pojawili się m.in. w programie Must Be The Music, Music grali również jako support przed Sanach. Ich koncertowe doświadczenie jest zresztą znacznie szersze. Występowali także na stadionach, zarówno przy okazji spotkań niższych lig, jak i ekstraklasy. Za piątkowy koncert odpowiada Lęborskie Centrum Kultury Fregata, a początek, jak już wspominałam, zaplanowano na godzinę 20 w parku imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. Wstęp jest wolny, a

Jeśli pogoda pokrzyżuje, plany koncert zostanie przeniesiony do budynku Fregaty. Warto więc już teraz zarezerwować sobie piątkowy wieczór, szczególnie jeśli lubicie muzykę, która potrafi zaskoczyć. A następne informacje kulturalne o 16:45. Do usłyszenia.

0: jeden z nich.
1: Marka powstała jeszcze w latach 60., ale wcale nie zamierza starzeć się razem ze swoimi pierwszymi klientami. Ralph Lauren notuje mocny wzrost zainteresowania wśród młodszych kupujących, szczególnie w Azji i Ameryce Północnej. Sprzedaż w Chinach zwiększyła się o ponad 40%, a w całej Azji o 24%. Pomagają klasyczne koszulki polo, ale również znacznie droższe kolekcje i świadome budowanie wokół marki określonego stylu życia. To ciekawy moment dla branży mody, bo podczas gdy część luksusowych firm narzeka na słabszą sprzedaż, Ralph Lauren korzysta właśnie ze swojej wieloletniej historii. Moda uwielbia nowości, ale okazuje się, że czasem najbardziej aktualne staje się to, co ludzie znają już od kilku dekad.

0: Realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Reklama.
7: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu. Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
8: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłap, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
9: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
8: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno szacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
7: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
10: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
7: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze. Z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37 przekazał minister energii, czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
11: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
7: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.
12: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Park miejski imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie ponownie zamienił się w miejsce handlu używanymi przedmiotami. Za nami kolejna edycja popularnego pchlego targu. Na stoiskach pojawiły się m.in. książki, płyty, zabawki, ubrania, naczynia, dekoracje oraz różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku. Dla części odwiedzających była to okazja do znalezienia niedrogich rzeczy.

0: dla innych sposób na pozbycie się przedmiotów, które od dawna zalegały w domach.
1: No dzisiaj można powiedzieć, mamy jakby jubileuszową 20. edycję Prego Targu w Wejherowie, który no niestety zasunął w ostatnim czasie na jeden z największych na Wybrzeżu, z czego się bardzo cieszymy, bo tak, pogoda dopisała, ludzie dopisują, bo coraz więcej, wiadomo, niedziela z rana, no to śniadanko, kościół, a później zapraszamy wszystkich jak najbardziej na nasz Plitark w Wejherowie.
0: Opowiada inicjator wydarzenia, radny miasta Wejherowa Leszek Szczypior. W parku nie zabrakło ani kupujących, ani sprzedających.
2: Przyjeżdżam na każdy Plitark od początku. Jestem bardzo zadowolony, bo można sprzedać rzeczy, które, można powiedzieć, się magazynuje niepotrzebnie, nie? Dużo takich rzeczy właśnie, z którymi pozostały, można powiedzieć, po sklepie. W Wejherowie miałem duży sklep meblowy, nie? Zostały i płyty, i obrazy różne.
0: Mówi jeden z wystawców, Roman Skąpina. Ostatni Plitark w Wejherowie w roku 2026 odbędzie się 20 września. W Lęborku uczczono Święto Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się pod obeliskiem niepodległości na skwerze Orła Białego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego z dowódcą podpułkownikiem Szymonem Witką, emerytowani żołnierze oraz mieszkańcy miasta. Podczas uroczystości złożono kwiaty, oddając hołd żołnierzom, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność i niepodległość Polski, a także wszystkim, którzy służyli i nadal służą ojczyźnie. W imieniu mieszkańców Lęborka kwiaty złożyli burmistrz Jarosław Litwin, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Zimnowoda oraz miejscy radni. Powiat lęborski reprezentowali wicestarosta Adrian Wenta, przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Tandek oraz radni powiatowi. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia. Data upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku, która była jednym z najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostało ustanowione ustawą w 1992 roku. 15 sierpnia przypada również uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Somborzu w gminie Dębnica powstanie nowy odcinek drogi gminnej. Samorząd przekazał już wykonawcy teren budowy, co oznacza, że prace mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Inwestycja obejmuje budowę 252 metrów drogi prowadzącej m.in. do pól uprawnych. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego, dzięki czemu ma być odporna na duże obciążenia związane z ruchem ciężkich maszyn rolniczych. W ramach zadania powstaną również obustronne pobocza oraz zjazdy do przyległych nieruchomości. Całkowity koszt inwestycji to ponad 244 tysiące złotych. Gmina Dębnica pozyskała na ten cel blisko 121 tysięcy dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego na rok 2026.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dużo cieplej niż jest teraz, to już dzisiaj nie będzie. Na termometrach 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, w Wejherowie, Rezierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, wiatr słaby i umiarkowany, przez cały dzień może pogrzmieć i może popadać, także dobrze się zabezpieczyć i wziąć ze sobą coś przed deszczem, jakaś kurtkę z kapturem, czy może jakaś parasolka, pewnością nie zaszkodzą, a mogą się przydać.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Gdy w latach 80. Madonna wydała swój przebój Like a Virgin, mało kto wiedział, że piosenka była inspirowana kotem. Tak, dokładnie. Tekst napisał Billy Steinberg, który po trudnym rozstaniu zakochał się ponownie i opisał to uczucie jako coś zupełnie świeżego. A słowa przyszły mu do głowy właśnie wtedy, gdy obserwował swoją nową partnerkę, jak tuliła kota, który przyszedł pierwszy raz po burzliwej nocy. To wtedy miał poczuć się, jak twierdzi, jakby zaczynał od nowa. Madonna tylko wzmocniła ten przekaz, tworząc z niego muzyczną ikonę pokoleń.

0: Reklama. Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama. I did.

W Norwegii znajduje się trasa znana jako Droga Troli, czyli Trollstigen, jedna z najbardziej widowiskowych dróg świata. Jej długość wynosi około 11 km, ale zawiera 11 ostrych zakrętów. Prowadzi przez strome zbocza, wąskie mosty i malownicze wodospady. To droga, którą budowano przez 8 lat i otwarto w 1936 roku, a dziś jest jedną z głównych atrakcji turystycznych kraju. Co ciekawe, trasa bywa zamknięta nawet przez pół roku z powodu śniegu i zagrożenia lawinowego, mimo że prowadzi tylko do wysokości około 700 metrów. Ale te widoki, jak z planu filmowego.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie baj Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.

Paryżu jest takie miejsce, gdzie książki wiszą w powietrzu, a czas płynie jak herbata. Mowa o słynnym antykwariacie. To nie tylko księgarnia, ale i przystań dla marzycieli. Od lat 30. ubiegłego wieku w tym miejscu zatrzymywali się tacy autorzy jak Hemingway, Fitzgerald czy Henry Miller. Ale to, co czyni to miejsce wyjątkowym, to nie tylko historia. Właściciele od lat oferują nocleg każdemu pisarzowi, który w zamian pomoże w sklepie i napisze kilka słów o sobie. Ponad 30 tysięcy osób skorzystało z tej oferty. Robi wrażenie.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

Przez lata Pandora zbudowała ogromny biznes przede wszystkim na charakterystycznych bransoletkach i zawieszkach. Teraz firma próbuje wyraźnie poszerzyć ten obraz. Nowe kolekcje obejmują więcej kolorów, różnych metali i zupełnie nowych wzorów. W jednej z najnowszych serii pojawiły się nawet perły oraz zawieszki w kształcie żaby, rozdymki czy grzyba. Marka coraz mocniej stawia też na produkty pokrywane złotem i platyną, między innymi dlatego, że ceny srebra mocno wzrosły. Pandora przekonuje, że właśnie nowe wzornictwo napędza zainteresowanie klientów i robi tu ciekawy biznesowy manewr. Nie rezygnuje z produktu, z którego wszyscy ją znają, ale próbuje sprawić, żeby klient przestał kojarzyć ją tylko z jednym pudełkiem biżuterii.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy

obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej.

0: po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO. Marcin Krzemiński. Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w czterech miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltán Moszarowicz.
4: She has multiple injuries.
3: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
4: She is quite well.
3: Na intensywnej terapii są też dwie osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w trzystopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
5: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
3: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu i jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
6: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
3: Tematem zajął się Tomasz Rochowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.
7: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Plac Jakuba Wejchera w Wejherowie zamienił się w pokład transatlantyku MS Batory. Tegoroczna edycja retro Wejherowa, która odbyła się 15 sierpnia, zabrała uczestników w muzyczną podróż inspirowaną Półwyspem Iberyjskim. Retro Wejherowo organizowane jest przez Wejherowskie Centrum Kultury od 2016 roku. Wydarzenie co roku nawiązuje do historii wielkich transatlantyków i czasów, gdy podróż morska była ważną częścią życia kultury.
8: Po raz drugi płyniemy Batorym. Statkiem Batorym, który popłynął w swój dziewiczy rejs wśród krajów europejskich. My dopłynęliśmy do Półwyspu Iberyjskiego i właśnie ta tematyka nam dzisiaj najbardziej przyświeca, choć teraz właśnie słyszymy polski zespół, który wykonuje utwory swingowe.
7: Mówi dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska. Na scenie wystąpiły trzy zespoły: Astrolabe, Los Bomberos oraz Swing Like That Jazz Band. Muzyka towarzyszyła wydarzeniu przez kolejne godziny, a przestrzeń placu została zaaranżowana tak, aby przypominała pokład statku i portowe miasto.
9: Bardziej klimaty portugalskie, hiszpańskie.

0: również polskie, bo chcieliśmy te klimaty połączyć. Także statek z zeszłego roku, Batory, dopłynął do Półwyspu Iberyjskiego. Mamy tutaj takich mieszkańców, którzy co roku są z nami na placu Jakuba 15 sierpnia, bo wydarzenie jest cykliczne, odbywa się co roku 15 sierpnia w tym miejscu na placu Jakuba Wejhera. Przyjeżdżają również goście z Trójmiasta, również z innych miejscowości, gdy dowiedzą się o tym, co wydarzenie mamy.
1: Opowiada zastępca dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury Anna Pobłocka. Tegoroczna edycja była kontynuacją ubiegłorocznego motywu poświęconego legendarnemu polskiemu transatlantykowi. Do groźnej sytuacji doszło na trasie S6. Policjanci lęborskiej drogówki jadąc do Gdańska zauważyli tworzący się korek. Szybko okazało się, że jego przyczyną jest unieruchomiony samochód, spod którego maski wydobywał się dym. W pojeździe nadal znajdowali się kierowca i pasażer. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, polecili obu osobom opuścić samochód, pomogli im wyjąć bagaże, a następnie zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Przy użyciu gaśnicy ugaśli pożar, który pojawił się w komorze silnika. O sytuacji poinformowali również służbę drogową. Dzięki szybkiej reakcji policjantów ogień został ugaszony i nie zdążył rozprzestrzenić się na cały pojazd. Na szczęście kierowca i pasażer nie odnieśli obrażeń. Policjanci przypominają, że w przypadku pożaru samochodu najważniejsze jest bezpieczeństwo osób znajdujących się w środku. Należy jak najszybciej opuścić pojazd i oddalić się w bezpieczne miejsce. Jeśli sytuacja na to pozwala i nie zagraża to zdrowiu, należy również odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wezwać pomoc. Gmina Ustka ogłosiła konkurs na najładniejszą posesję dożynkową w sołectwie Gąbino. Mieszkańcy mogą zgłaszać udekorowane posesje do 27 sierpnia. Komisja konkursowa odwiedzi zgłoszone miejsca 29 sierpnia o godzinie 11. Oceniana będzie m.in. pomysłowość dekoracji przygotowanych z okazji dożynek, wykorzystanie naturalnych materiałów, takich jak kwiaty czy zboża, a także zgodność wystroju z tradycją dożynkową. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Za pierwsze miejsce przewidziano 1500 zł, za drugie 1000, a za trzecie 500 zł. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy posesji położonych na terenie sołectwa Gąbino. Zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy Ustka osobiście, telefonicznie lub mailowo. Wyniki zostaną ogłoszone podczas dożynek, które odbędą się 29 sierpnia na placu przy świetlicy w Gąbinie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Temperatura wody w Bałtyku waha się w okolicach 19 stopni Celsjusza, czyli jakoś cudownie nie jest, ale też nie ma dramatu. Tak, dość standardowa sytuacja na termometrach. Z kolei jeśli chodzi o temperaturę powietrza, dzisiaj oglądamy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gnieminie, Luzinie. Przez cały dzień może popadać i przez cały dzień może zagrzmieć, a zachmurzenie utrzymuje się nam naprawdę intensywne.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zostaje mi tylko podziękować za to, że byliście, ukłonić się i zaprosić na jutro, co niniejszym czynię. Maja Popowska, przyjemności i do następnego.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Nord FM i w Twojej telewizji morskiej, a dzisiaj ze mną Dawid Detlaff, podróżnik z Kaszub. Tak się mówiliśmy, że Cię przedstawię. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Nie powiedziałam jeszcze, na czym podróżujesz, bo to jest, myślę, ciekawe. Na rowerze. Na rowerze przejechałeś z Pucka do Baku, do Azerbejdżanu. To jest, ja sobie zapisałam, 5120 kilometrów. Dokładnie tyle. Proszę, powiedz może ogólnie o tym na razie. Zacznijmy od tego, ile czasu Ci zajęła ta podróż, jak się do niej przygotowywałeś, ale ja muszę też wiedzieć, dlaczego się na nią zdecydowałeś, skąd taki pomysł?
1: Przygotowania do podróży zacząłem w listopadzie zeszłego roku. Wtedy zapisałem się po raz pierwszy w moim życiu na siłownię. I na tej siłowni stwierdziłem, że spróbuję swoich sił i już trenowałem te nogi. Oczywiście planowanie trasy, powoli to się wszystko zaczynało. No i właśnie 30 czerwca ruszyłem w moją podróż. Trwało ono 43 dni. 42 tak naprawdę na drodze, 43 dzień był takim dniem, w którym dojechałem, więc tak staram się zaniżać to, żeby być lepszym sportowcem oczywiście. Tak, przejechałem przez 8 państw, dojechałem do tego Azerbejdżanu i też często się mnie pytają ludzie, dlaczego ten Azerbejdżan, i ja nigdy nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo ta destynacja jest taką destynacją, która czasami przychodzi człowiekowi do głowy, ale nie wie dlaczego. Czasami mi przyszło to do głowy i stwierdziłem, chcę pojechać do Azerbejdżanu, ale nie do końca potrafię to wytłumaczyć. Z jednej strony przejazd przez Europę do Azji, z drugiej jednak strony chęć być może odkrywania tego wschodu i być może traktowania tego Baku jako taki przystanek w mojej dłuższej podróży.
0: No dobrze, to teraz taka długa trasa. Proszę powiedz, ile państw pokonałeś? No i ja wiem, że ciężko odpowiedzieć na te pytania, bo to jest 40 dni, każdego dnia coś się działo, każdego dnia, bo to jest też, to jest ważne też w tej historii, że nie spałeś sobie w hotelach, nie spałeś sobie w jakichś resortach, tak? Tylko powiedz mi, jak ty sobie to ułożyłeś, jak to wygląda?
1: Plan był taki, żeby nie wydać ani jednej złotówki na nocleg. Czy mi się to udało? Trudno powiedzieć. Wydałem dwa razy na nocleg. Raz byłem zmuszony dwa razy na ten nocleg wydać pieniądze, ale przez ten cały czas nie wydawałem ani jednej złotówki na nocleg. Spałem na dziko lub u ludzi, których poznałem po drodze. I jeżdżąc przez 8 państw, takich jak Polska właśnie, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, w złej kolejności powiedziałem, Turcja, Gruzja i właśnie Azerbejdżan, to moją taką taktyką było, że podjeżdżam pod czyjś dom, widzę, że ktoś tam ma duży ogródek, podjeżdżam pod ten dom i się pytam, przepraszam pana, czy pan nie wie, czy tutaj gdzieś w okolicy nie ma miejsca na namiot kempingowego. Oczywiście sprawdziłem sobie wcześniej w mapach, że tego kempingu nie ma. I zazwyczaj 90% przypadków ktoś taki mówił, słuchaj, mam tą dużą działkę, mam to duże pole, może się tutaj rozbić. Ale zazwyczaj po krótkiej rozmowie kończyło to się tym, że słuchaj, jeśli chcesz, mogę ci dać herbatę, kolację zrobimy, może jakiś alkohol, jakbyś, zawsze oni zapraszali do domu. Końcowo to się, czasami to się kończyło również na tym, że mam wolną kanapę, więc jeśli chcesz się na tej kanapie przespać, to nawet nie musisz tego namiotu rozkładać. I się zaczynały dyskusje. Dyskusje o tym, kim są ci ludzie, czym się zajmują, skąd ja jadę, skąd przyjechałem, kim jestem w ogóle. No i wiesz, robi się późna pora, my już wkraczamy na jakieś głębsze tematy, oczywiście czasami przez translatora internetowego, oczywiście czasami ja udawałem, że potrafię mówić po rosyjsku, oni udawali, że mnie rozumieją, więc to wkraczało na różne takie etapy. No i tak wyglądały te moje noclegi u ludzi. Ja się starałem zawsze mieć kontakt z ludźmi, czasami nawet nie chciałem mieć z nikim kontaktu, bo wiadomo, było zmęczenie, czasami naprawdę już miałem takie wrażenie, że

0: proszę, nie mówcie do mnie, nie zaczepiajcie mnie, nie zwracajcie na mnie uwagi. Ale ten kontakt zawsze się nawiązywał, prawda? I ja zawsze mówiłem, że jadę samotnie, ale ta wyprawa nie jest, nie jestem samotny podczas tej wyprawy jakby, że to jest samotna podróż.
1: No właśnie, to gro ludzi, których spotkałeś na swojej drodze, a masz jakieś takie historie, które zapamiętałeś? Ja z tego, co oglądałam, bo wszystko oczywiście było w social mediach.
0: Bardzo mi miło.
1: Na Instagramie, na TikToku można było te twoje historie i też pokazywałeś tych ludzi, których spotykasz. Tam była taka historia, że Polaków spotkałeś, których
0: to,
1: to była Turcja chyba i też cię bardzo, bardzo miło przyjęli.
0: Jadę przez takie pasmo górskie przy Rivierze Tureckiej i skręcam do miejscowości, o której nikt nigdy nie słyszał, na pewno z Polski, Ajęczik. Siedzę tam na stacji benzynowej, piję kawę, bo tylko kawa jest dostępna na tych stacjach benzynowych i taki zmarnowany, chowając ręce, moją twarz w rękach, podchodzi do mnie pan i się pyta, skąd jestem, co robię i tak dalej. I po chwili dyskusji on mówi, słuchaj, mam żonę Polkę, z Bolesławca, jest tutaj. Ja sobie myślę, kurczę, żona z Bolesławca, nie, no muszę ją poznać. Powiedział, że jeśli chcesz, wpadnij na obiad, jeśli potrzebujesz, prześpi się u nas. Zostałem tam na dwie noce, finalnie. Rozmawiałem z ich dziećmi. Oni oczywiście z tą taką turecką gościnnością zaprosili całą swoją rodzinę, więc w zasadzie to poznałem ciocie, wujków. Czasami się pytałem, ej, słuchaj, ale kim jest ten facet? On mówi, to nawet to nie jest żaden wujek, ale to jest tam jakiś przyjaciel rodziny i po prostu chciał ciebie poznać. I no, to było niesamowite. Też historia w ogóle tych ludzi, też ta polskość właśnie, która się objawiła w ogóle w tej gościnności, no była naprawdę fantastyczna. I też o tyle doceniam jakby tamtą chwilę, którą spędziłem z Oktajem i z Marzeną w tej miejscowości Ajęczik, że oni pokazali mi miejscowość nad tą Rivierą Turecką, nad którą spędzałem całą swoją wyprawę, większość swojej wyprawy. Taką miejscowość, która nie była turystyczna, taka miejscowość, która była nieodkryta, taka miejscowość, która, w której mieszkali Turcy, w której zachowały się większość obyczajów, takiego zabiennego charakteru tej miejscowości, takich jak megafony na ulicach, jakieś takie różne ciekawe rzeczy, o których ja nigdy nie wiedziałem. I oni mi pokazali taką Turcję z ich perspektywy, z perspektywy mieszkańców. I to było coś niesamowitego. To jest coś, co zapamiętam na całe życie chyba.
1: No i to inne kraje, myślę, też poznawałeś z takiej perspektywy nie turysty, nawet nie takiego turysty, który jedzie gdzieś tam samochodem przez te kraje. I to jest, myślę, takie ciekawe też, że jedziesz tym rowerem i zaglądasz takich malutkich mieścinek pewnie, gdzieś tam wioseczek i tak poznajesz ten kraj od środka, ale ci ludzie też mówili, że tam się zbierają jak gdzieś tam w jakichś miejscowościach takich opuszczonych, pewnie zapomnianych.
0: Tak.
1: Zbierają się, żeby zobaczyć chłopaka, który jedzie na rowerze tysiące kilometrów.
0: Tak było w Azerbejdżanie, słuchaj, przejeżdżałem przez Turcję i oni mieli takie, okej, ktoś jedzie na rowerze, spytamy się. W Gruzji tak samo mieli, okej, jedzie na rowerze, nie wiemy po co, ale jedzie na tym rowerze, nie? Ale w Azerbejdżanie, gdy zobaczyli gdzieś na tych miejscowościach, że ja jadę z tymi sakwami, w kasku, tam nikt raczej w kasku nie jeździ, to oni mieli wielkie oczy, otwarte buzie i od razu, gdy podjeżdżałem na stację benzynową, żeby tylko kupić sobie, nie wiem, jakiś napój na stacji, jakiś chłodny, od razu podchodzili do mnie panowie ze stacji benzynowej. Ci ludzie, którzy tankowali, wychodzili z aut i nagle ja tylko chciałem usiąść się w coli napić i 10 osób wokół mnie, psy w ogóle, wszyscy są wokół mnie i się pytają. Już miałem taką swoją formułkę, którą przetłumaczyłem na język rosyjski, którą powtarzałem, bo tam drugim językiem bardzo często używanym przez ludzie w Azerbejdżanie jest język rosyjski i po tym rosyjsku już mówiłem, że da, ja z Polski, 5000 kilometrów i ja tak już po prostu taką formułkę sobie uknąłem i rozmawiałem z tymi ludźmi. To było dla nich pewnie zaskoczenie jakieś, bo to nie jest popularne. Przez to, że granica z Azerbejdżanem jest zamknięta, to ci bikepackersi z całego świata jeżdżą oczywiście do Tbilisi, do Gruzji. Gruzja jest popularna, jeśli chodzi o destynacje takie bikepackingowe, ale Azerbejdżan nie jest przez tą zamkniętą granicę. Więc dla nich widok rowerzysty, oczywiście z Karnacji na pewno i z wyglądu innego od tych rowerzystów, którzy poruszają się po ich drogach, był być może taki zastanawiający.
1: No właśnie o tej granicy wspomniałeś, tam rzeczywiście był taki problem logistyczny, bo musiałeś tę granicę pokonać nie rowerem, a samolotem.
0: To prawda. Przygotowując się do wyprawy, oczywiście na mapach wyglądało, że ta granica jest przejazna i gdy tylko już obwieściłem wszem i wobec, że jadę do Azerbejdżanu, postanowiłem, że tak informacyjnie skontaktuję się z ambasadą naszą polską. I wtedy dowiedziałem się, że nie ma w ogóle szans, żeby przejechać przez tą granicę. Na początku myślałem, że ruch pociągowy jest otwarty, że fragment po prostu pociągiem pokonam. Oczywiście nie jest, bo jest tylko dla obywateli krajów, które nie potrzebują wizy. My jako Polacy wizy potrzebujemy. Więc tylko został nam samolot. No i więc mój plan był taki, żeby dojechać pod samą granicę. Ja w ogóle chciałem grać głupa i przejść przez tą granicę i oczywiście mówić, że ja nic nie wiem, ale bardzo szybko mnie policja już gruzińska zatrzymała na tej granicy i powiedzieli, że kolego, tutaj, tam jest ten most, przez ten most musisz wrócić. Więc wróciłem do Tbilisi, stamtąd dwa dni później wziąłem samolot do Baku i z tego Baku przyjechałem autobusem do miejscowości oddalonej o 40 km od granicy i te

0: 40 minut, 40 kilometrów dojechałem do granicy.
1: Żeby wszystko się zgadzało, tak?
0: No te 200-300 metrów jest luki. Ale i tak bym nie mógł nagrywać na granicy, także powiedzmy, że przejechałem.
1: Okej, ty jechałeś z całym bagażem, no bo miałeś namiot, pod którym spałeś, a miałeś też jak to wygląda, jak się pakuje na taki wyjazd. No wiadomo, że trzeba się ograniczyć pewnie, bo to wszystko musisz, zważyłeś to też, powiedz proszę, ile ważył twój cały bagaż. Musiałeś wszystko to pchać, ciągnąć na rowerze.
0: Ja zawsze mam taką zasadę, że less is more, nie? Że im mniej, tym lepiej, bo w zasadzie na tym rowerze korzystasz z 2-3 koszulek maksymalnie, nie użyjesz ich więcej. Korzystasz z 2 spodenek, nie użyjesz więcej spodenek, bo po co? Bo masz tylko takie spodenki, które masz ze sobą. Bluza też jedna wystarczy. Ja się tego nauczyłem. Pierwsza moja wyprawa, to ja do dzisiaj wspominam i moja dziewczyna się ze mnie śmieje, bo ja ze sobą wziąłem, uwaga, jeansy na wyjazd rowerowy. Oprócz tego kilogram serwatki białkowej, bo stwierdziłem, że sobie będę białko pić wieczorami. Ani razu się nie napiłem tego białka i ten kilogram przywiozłem do domu, do siebie. Musiałem się tego nauczyć i przecierpieć to na własnych nogach. Oczywiście teraz się nauczyłem. Jestem chyba po raz pierwszy dumny z tego, jak się spakowałem. Oczywiście przywiozłem 2 razy więcej rzeczy niż na samym początku planowałem, bo więcej koszulek przywiozłem, bo ktoś mi dał koszulkę klubu, któremu kibicuję i on miał 15 tych koszulek i stwierdził, że mi postanowi dać.
1: To będzie takie pamiątki z podróży.
0: Tak, tak, tak. A jeśli chodzi o wagę, to ja zobaczyłem dopiero, jaka to jest waga na lotnisku. Mój sam rower waży 17 kg, ale no ta waga, kiedy ten rower jest zapakowany, oczywiście bidony są napełnione, to ile faktycznie dźwigam, to oscyluje 40-45 kg, a czasami nawet więcej. Bo wiadomo, czasami jak są jakieś takie trasy, gdzie wiem, że sklepu nie będzie spożywczego, to kilka tych butelek wody będę musiał tam gdzieś docisnąć do tych moich sakw rowerowych. Także no, rower potrafi być naprawdę ciężki. I tego się tak nie czuję, dopóki się nie wjeżdża pod górkę, ani w ciebie nie wieje wiatr.
1: Okej, mówisz o tym, że rower dość ciężki, myślę sam rower też, bo teraz są opcje takie pewnie nawet 8-10-kilogramowe. Powiedz mi, to nie jest jakiś super nowy rower z salonu, to też jest ciekawe, bo wiem, że ludzie jak wyjeżdżają na takie dłuższe trasy, to uzbrajają się w super sprzęt. Ty masz taki zwykły rower po prostu, którym to też oznacza, że właściwie nie trzeba mieć super sprzętu, nie, żeby robić takie wielkie rzeczy i takie duże, ogromne dystanse, prawda?
0: To jest rower, który otrzymałem od moich rodziców na święta, za co im serdeczny Bóg zapłać z tego tutaj studia. Tak, to jest rower, który użytkuję już od 6-5 lat. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. On też był jakby takim rowerem trekkingowym, czyli teoretycznie przystosowanym na te trasy. Oczywiście no, były wymieniane różne rzeczy po kilkanaście razy nawet. No, opony już nie zliczę, dętki. Można zapomnieć. Bagażnik nawet był wymieniany, mój tata specjalnie po prostu swoją techniką zamontował bagażnik, ale on jest nie do zajechania, naprawdę. Tam można, konia tam można przewozić na tym bagażniku i nic mu się nie stanie. Także tak, no to jest rower raczej z tej niższej półki, chociaż ja tego też tak nie traktuję, bo ja widziałem ludzi na trasie, którzy jeździli na gorszych rowerach i to naprawdę na takich, które były zaniedbane, bagaże mieli kilkanaście razy więcej, a trasy pokonywali nawet dłuższe od mojej. Więc to rower, dopóki jest sprawny i jeździ, to jest to. Dopóki on jest sprawny i ja myślę sobie o tym, żeby kiedyś może ten rower zmienić. Chociaż na pewno będzie bardzo bolesne, jeśli chodzi o taką zmianę, bo sentyment mam do niego duży. Już kilka lat z nim jeżdżę. Pierwsze moje wyprawy, pierwsze jakieś moje przeżycia, rozterki, płacze na trasie, to wszystko było na tym rowerze.
1: No właśnie, powiedz, gdzie były twoje wcześniejsze wyprawy, jakbyś mógł wymienić, gdzie już byłeś?
0: Już raz z Pucka wyruszyłem i dojechałem do Macedonii Północnej, do Skopie. To była fantastyczna wyprawa. Przez kilka państw także jechałem. Jechałem przez Kosowo. To też takie ciekawe miejsce w ogóle, o którym można opowiedzieć ze względu na rower, bo drogi są tam bardzo ciekawe. A w zasadzie brak tych dróg jest dosyć interesujący. No a także dojechałem kiedyś z Polski do Splitu, do Chorwacji. Oczywiście zjeździłem Niemcy, widziałem Wyspę Rugię, a także robię mniejsze wyprawy gdzieś tutaj po Kaszubach. Kaszuby są fantastyczne. Kaszuby to jest... Serio, to jest chyba jedno z najlepszych miejsc na taki bikepacking. Spójrzmy na Półwysep Helski, wszędzie kempingi, spójrzmy na Szwajcarię Kaszubską. Tam jest gdzie się rozbić, oczywiście nielegalnie, ale nawet na dziko się coś znajdzie. Nie rekomenduję oczywiście, ale naprawdę jest świetne, nie? I w ogóle Trójmiasto jest cudowne. Można po prostu przejechać plażą z Gdyni do Gdańska bez żadnego problemu. To jest fantastyczne.
1: Ty mówisz o tym tak łatwo, o tym przejechaniu tych tysięcy kilometrów. Dla niektórych których, nie wiem, 10 kilometrów to już jest jakiś wielki wyczyn. Powiedz mi, jak sobie radziłeś ze zmęczeniem, z takim zmęczeniem i fizycznym, ale też psychicznym, no, cały dzień na rowerze. Podejrzewam, że jeździłeś po 10, może nawet 12 godzin. No, jak to jest? Co w tej głowie się dzieje?
0: Najgorsze są poranki dla mnie, bo poranki są takie, że

0: wstajesz, boli cię wszystko, rozciągasz się, czujesz się niewyspany, masz oczy zamknięte i ich nie możesz otworzyć. I do tej 12 tak pedałujesz, tutaj sobie się kawki napijesz, ale ona w ogóle nie działa, więc drugą domawiasz i to tak, wiesz, to się ciągnie i ciągnie. Ale potem nagle tak już się przeskakuje i już wracasz do żywych i już zaczynasz znowu pedałować. No ten dzień jest taki trudny od samego początku, ale końcówka jest taka, kiedy najczęściej już zachodzi słońce i wypada czegoś szukać do spania, to wtedy masz najwięcej energii. Tak u mnie przynajmniej było. Kryzysów było niewiele. Ale nie mówię, że ich nie było, bo były chociażby w Stambule, kiedy byłem przekonany, że przejadę przez cały Stambuł w ciągu jednego dnia, a okazało się, że Stambuł jest tak ogromnym miastem. Ja podjeżdżając na jedną górkę, widziałem następną i następną i następną i on się nie kończył, że w pewnym momencie siedziałem na ławce pośrodku Stambułu i myślałem, że po prostu na tej ławce zasnę, nie? Koniec końców trafiłem na wspaniałe dziewczyny, które zaoferowały mi nocleg na tej ławce. To też niesamowita historia. Ale takich kryzysów było bardzo, bardzo dużo, takich drobnych, nie? No chyba czas jest najważniejszy, nie? Chyba trzeba trochę przeczekać, trzeba po prostu, nie wiem, puścić sobie gdzieś jakiś twój ulubiony album, gdzieś pomyśleć sobie o tym, spojrzeć na mapę, ilu już pokonałeś kilometrów, docenić siebie, a potem stać, pedałować dalej i nawet jak będzie gorszy ten dzień, to będzie ten dzień, nie? Że jakby każdy dzień jest tym elementem tej wyprawy.
1: No właśnie, pedałować dalej, my się zbliżamy do końca rozmowy. Proszę powiedz, jakie ty masz plany, bo podejrzewam, że na tym nie poprzestaniesz, widzę z jaką pasją o tym mówisz, to też chyba troszkę uzależnia, tak mi się wydaje, te przygody, to spotykanie się z ludźmi, no i takie dążenie do pewnego celu. Powiedz mi, masz już w głowie kolejny temat na wyprawę?
0: Mam masę pomysłów. Ja wczoraj rozmawiałem o tym z moją dziewczyną i jej opowiedziałem, to ona miała po prostu wielkie oczy, myśląc sobie o tym, co ją czeka, także, bo ona oczywiście też znosi te wszystkie moje głupie pomysły. No kilka pomysłów jest. Ja bardzo bym chciał w przyszłości potraktować ten Azerbejdżan i to Baku jako taki przystanek. Być może kiedyś na ten wschód wyruszyć i zobaczyć, jak wyglądają kraje za Morzem Kaspijskim. Natomiast nie usiadłem jeszcze do planowania i nie wiem, jak to sobie zaplanować, nie wiem, jak to by miało potencjalnie wyglądać, ale na pewno w najbliższym czasie możemy się ode mnie spodziewać wypraw w regionie. Na pewno gdzieś w Polsce i myślę, że takim tematem, o którym mogę tak powiedzieć, to jest to, by trochę popedałować w najbliższym czasie po piasku, innym typem roweru. Ale no, jak mówię, muszę jeszcze w ogóle zobaczyć na mapie, jak to sobie zaplanować, ale jest kilka takich pomysłów, więc na pewno coś w najbliższym czasie się pojawi.
1: Okej, powiedz mi jeszcze proszę, gdzie cię znaleźć w social mediach, gdzie można cię szukać, gdzie można zobaczyć, bo te wszystkie relacje, każdy dzień właściwie jest jako rolka i na Instagramie, i na Facebooku, i na TikToku.
0: Tak jest, na Facebooku, Instagramie i TikToku pod imieniem i nazwiskiem Dawid Detlaff, popularne nazwisko tutaj na Kaszubach, także bez problemu 2T i 2F można wpisać w moim nazwisku i mnie znaleźć. Oczywiście w najbliższym czasie także pojawią się dłuższe formy na YouTubie. Oczywiście muszę to zmontować tylko, a teraz mam trochę więcej czasu.
1: Bardzo ci dziękuję za tę inspirującą rozmowę. Być może kogoś ruszysz z fotela, z kanapy i wybierze się na wyprawę. Ja nie mówię, że od razu do Azerbejdżanu, ale chociaż raczej, nie wiem, z Wejherowa do Pucka nawet, to już będzie super.
0: A to by była fajna trasa. No, tam jest gdzie jeździć.
1: Tam jest przez las fajna droga. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dawid Detlaff, podróżnik z Kaszub, który przejechał z Baku, z Pucka do Baku.
0: Tak,
1: a potem będzie z Baku dalej. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry!
4: Niemożliwe!
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dobrze jest się dzielić.

0: bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę, bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność.

Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury bezpieczne.

0: Małopolskę, po ziemię łódzką i Kielecczyznę.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby. Możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
2: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
1: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic – Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
1: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza na antenie Nord FM. Lokalna tradycja, kaszubska muzyka i regionalne przysmaki. W Rewie w ramach Dni Gminy Kosakowo odbył się kolejny festyn kaszubski. Na skwerze przy Cyplu Rewskim odbył się w minioną sobotę 29. festyn kaszubski.
5: Podczas Dni Gminy Kosakowo chcemy pokazywać też naszą kulturę, nasze korzenie, tradycje. A wiemy, że mieszkamy na Kaszubach, na Nordzie, więc ta kultura, tradycja, historia, język, kulinaria, ale też właśnie muzyka są niezwykle ważne. W związku z tym chcemy umacniać tą naszą tradycję poprzez ten festyn.
4: Mówi wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc. Podczas festynu na scenie można było zobaczyć występy zespołów regionalnych i solistów konkursu Jantarowi But. Nie zabrakło też kaszubskich potraw.
6: Realizujemy tutaj podczas tego wydarzenia dwa projekty pod patronatem Ministerstwa Wsi. To jest tradycyjne potrawy kaszubskie i rozśpiewane kaszuby. Wcześniej już przeprowadziliśmy warsztaty z dziećmi, z dorosłymi. Dzisiaj niektórzy z nich prezentują się na scenie, a my jemy lokalne potrawy, takie jak pulci ze śledza czy chleba ze szmulta.
4: Opowiada prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Dębogórze Kosakowo Aleksandra Pająk. Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka na piec chlebowy. Na odwiedzających czekały rękodzieła kaszubskich artystów oraz lokalne przysmaki od świeżych warzyw i owoców po chrupiący wiejski chleb i regionalne miody. Była również bizul, żuteria. Wszystkiemu towarzyszyły kaszubskie występy muzyczne na scenie. Policjanci podziękowali mieszkańcowi powiatu lęborskiego za wzorową postawę obywatelską i reakcję, która mogła zapobiec tragedii na drodze. Do zdarzenia doszło w Łebie. Mężczyzna zauważył kierowcę, którego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Nie pozostał obojętny, zareagował i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Dzięki temu potencjalnie niebezpieczny kierowca nie ruszył w dalszą drogę, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Mężczyzna podkreślał później, że nie uważa się za bohatera. Jak mówił, zrobił po prostu to, co należało zrobić, żeby chronić życie i zdrowie innych osób. Za jego postawę podziękowali mu pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Lęborku oraz komendant komisariatu policji w Łebie. Młodszy inspektor Grzegorz Jarosiewicz wręczył mieszkańcowi symboliczne podziękowanie, podkreślał,

0: Ustalając, że zdecydowana reakcja świadków może uratować ludzkie życie. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze jest wspólną odpowiedzialnością. W sytuacji, gdy ktoś może prowadzić pod wpływem alkoholu, nie warto pozostawać obojętnym. Odpowiednia reakcja może zapobiec tragedii. Coraz bardziej zaawansowane są prace przy przygotowaniu terenów inwestycyjnych w Redzikowie, położonych bezpośrednio przy drodze ekspresowej S6. Inwestycja ma stworzyć kompleksowo uzbrojony obszar przeznaczony pod przyszłą działalność gospodarczą. Znaczna część infrastruktury jest już gotowa. Wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, a także chodniki oraz kanał technologiczny. Zamontowano również słupy oświetleniowe wzdłuż nowych odciągów drogowych. Do wykonania pozostaje jeszcze jeden z najbardziej widocznych etapów prac, czyli ułożenie nawierzchni asfaltowej. Po zakończeniu inwestycji teren będzie przygotowany pod budowę obiektów produkcyjnych, magazynów, składów oraz prowadzenie działalności usługowej. Dużym atutem ma być jego lokalizacja bezpośrednio przy trasie S6 i w sąsiedztwie strefy inwestycyjnej Redzikowo-Wieszyno. Całkowita wartość zadania wynosi blisko 13 400 000 zł. Ponad 13 100 000, czyli 98% kosztów inwestycji, pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają zakończyć się do 31 października.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Upałów nie ma i na razie nic nie wskazuje na to, żeby miały w najbliższym czasie wrócić. Na termometrach dzisiaj max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, co w wrześniu może by było nawet niezłą temperaturą, no ale mamy połowę sierpnia. 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumisłowsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, po regionie krążą burze i po regionie krążą także przelotne deszcze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

ale granie. I to w poniedziałek. Kligande i Dżubel. I od razu słuchać, że to jest Radio Narodowe FM. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. Jesteśmy z powrotem, poniedziałek, po godzinie 15. Jak tam po weekendzie? Wszyscy obecni? Bo to wiecie, jak to z tym poniedziałkiem jest. Przychodzi zawsze zdecydowanie szybciej, niż go zamawialiśmy. No ale spokojnie, bo wakacje nadal trwają, więc nie zamierzamy jeszcze przestawiać się na jesienne tory. Jeszcze 2 tygodnie wakacji, trzeba je porządnie wykorzystać. Do 18.

0: 12 Nordo na fali. Jak zwykle u nas sporo informacji regionalnych, będziemy na drogach, trochę poplotkujemy i uwaga, bo w tej godzinie odpalamy pierwszy konkurs. Bądźcie czujni, zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Sam raz na poniedziałek, Bellini, Samba de Janeiro. No przecież mamy wakacje. Tu Radio Norda i wraca nasz wakacyjny konkurs z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Jeżeli graliście z nami w ubiegłym tygodniu, to zasady już znacie, a jeśli jesteście pierwszy raz, sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Na Facebooku też dzisiaj wrzuciliśmy post, gdzie wszystko jest jasne. W kolejnym wejściu będę miał dla Was pytania dotyczące krwiodawstwa, trzy możliwe odpowiedzi i tylko jedną prawidłową. Już teraz możecie sobie zapisać numer telefonu, bo trzeba będzie do nas zadzwonić i odpowiedzieć. 58 738 9780. Zanim pojawię się tutaj z pytaniami, to jeszcze u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy, trochę o pogodzie. No i później usłyszycie dzisiejsze pytania. Więc telefony trzymajcie pod ręką, powodzenia.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja.
1: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
4: Wybiła 15.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest serwis drogowy w Radiu Norda FM. No i niestety nie mam dla Was dobrych informacji. Ten dzisiejszy poniedziałek jest jakiś pechowy. Wszędzie na drogach jest bardzo ciasno. Na obwodnicy Trójmiejskiej są nawet zdarzenia drogowe. Tworzą się tam korki, także uważajcie, jeżeli tam się wybierze.

0: Dajcie, jeżeli wyjeżdżacie z centrum Gdyni, no tutaj też powolutku, na estakadzie intensywny ruch i na wjeździe na Pułkownika Dąbka. Zresztą miałem okazję dzisiaj być w Rewie, przejeżdżałem przez Kosakowo i tam też w Kosakowie dosyć ciasno, na zjeździe z obwodnicy w Chyloni też jest ciasno, w Rumi też musieliśmy swoje poczekać, aczkolwiek nie było aż tak źle jak teraz. Tutaj szczególnie na ulicy Sobieskiego przed skrzyżowaniem z Sabata musicie mocno zwolnić, ale również od strony Redy jadąc w stronę Trójmiasta też jest tutaj intensywnie, więc w obu kierunkach. W samej Redzie na Rekowskiej Górce jest bardzo, bardzo ciasno w obu kierunkach, a szczególnie w stronę Trójmiasta. Tutaj zdecydowanie trzeba sobie dołożyć dłuższą chwilę na postoju, bo praktycznie od Rekowa już tutaj stoicie. W okolicach Pucka też jest ciasno, no ale jeżeli chodzi o wyjazd z Półwyspu Helskiego, no to tutaj dzisiaj jest istny Armagedon, ponieważ już mniej więcej w połowie drogi między Kuźnicą a Chałupami będziecie zwalniać i będziecie toczyć się do ronda we Władysławowie. No więc dzisiejsza aura na drogach nie sprzyja temu, aby jakoś płynnie tutaj podróżować. Przez Wejherową na szczęście akurat w miarę płynnie przejedziecie, ale przed Gościcińską Górką już swoje trzeba odstać. Trasą Kaszubską można przejechać bez większych problemów, jeżeli zaś jedziecie gdzieś dalej, może warto rozważyć przejazd tutaj obwodnicą metropolitarną, jeżeli chodzi o Trójmiasto, choć na południowej również robi się korek. Jeżeli chodzi o Lęborg, no to w Lęborku też dzisiaj dosyć intensywnie przed rondem Solidarności z każdej strony. Wydaje się, że więcej niż zwykle trzeba postać. No a jeżeli chodzi o Słupsk, to w Słupsku sytuacja wygląda następująco. Jest tu dosyć spokojnie jak na tą porę i na to, co się dzisiaj dzieje. Aczkolwiek tutaj w kilku miejscach też nogę z gazu trzeba ściągnąć.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: A dzisiejszej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będą występować przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna będzie wahać się od 11 do 13 stopni Celsjusza. No, w pasie nadmorskim będzie troszkę cieplej, bo tutaj 15 stopni, wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nordo, jesteśmy z wami na wakacjach, poniedziałek. No i co, telefony gotowe? Bo wraca nasz wakacyjny konkurs przygotowany razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. I uwaga, od razu podaję dzisiejsze pytanie. Który składnik diety jest szczególnie ważny dla kierowców? A. Cukier, B. Żelazo, czy odpowiedź C. Sól. Który składnik diety jest szczególnie ważny dla kierowców? Cukier, żelazo czy sól? No to jeśli znacie prawidłową odpowiedź, nie podpowiadajcie innym, tylko dzwońcie jak najszybciej do nas pod numer 58 738 9780 58 738 9780. Jak wiadomo, wygrywa pierwsza osoba, która się dodzwoni i poda prawidłową odpowiedź. No i czekają zestawy upominkowe od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Zapraszam!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do

0: Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry!
1: Niemożliwe!
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama.

0: Evidenza. Fala ciekawostek.
1: Justyna Steczkowska pokazała w mediach społecznościowych kulisy swojej metamorfozy. Artystka zdradziła jeden z trików, dzięki któremu jej fryzura zyskuje spektakularną długość i objętość. Część fanów nie kryło zaskoczenia. Justyna Steczkowska od lat zachwyca publiczność nie tylko swoim talentem wokalnym, ale także stylem, dopracowanym wizerunkiem i dbałością o każdy szczegół swojej prezencji. Artystka przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu, a jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych elementów są długie, ciemne włosy. Tym razem postanowiła pokazać fanom, jak wygląda proces przygotowań do uzyskania efektownej fryzury i zdradziła jeden ze swoich urodowych trików. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z salonu fryzjerskiego, w którym krok po kroku zaprezentowała swoją metamorfozę. Pokazała pracę profesjonalnej ekipy oraz kolejne etapy przygotowania fryzury. Steczkowska otwarcie pokazała, że korzysta z doczepianych włosów. Części jej obserwatorów nie kryło zaskoczenia, ponieważ przez lata byli przekonani, że charakterystyczne długie włosy wokalistki są w pełni naturalne. W komentarzach nie zabrakło również komplementów. Internauci chwalili zarówno samą fryzurę, jak i wygląd artystki. Wow, mega efekt! Ale petarda, cudowna, przepięknie. Ale pojawiły się także głosy krytyki. Część komentujących zarzuciła artystce promowanie sztucznego wyglądu i kreowanie nierealnego wizerunku. Teraz wszystko sztuczne, masakra, co za czasy, napisała jedna z internautek. Justyna Steczkowska w przeszłości pojawiała się zarówno w ciemnych, jak i jaśniejszych odsłonach włosów, a na jej głowie można było zobaczyć także różne peruki. Jednak to właśnie długie, czarne pasma pozostają jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej scenicznego wizerunku.

0: Tu Radio Norda i popołudniowy program Nordo na fali. Bausa za nami, Magnetic. Zbliżamy się do godziny 16 i u nas najnowsze wiadomości w serwisie regionalnym, a zajrzymy m.in. do Lęborka, gdzie pojawiło się coś stworzonego specjalnie z myślą o młodych mieszkańcach. To tak zwane ławki młodzieżowe, czyli konstrukcje dopasowane do tego, jak młodzież i tak najczęściej siedzi na zwykłych ławkach. Do tego pojawiły się pierwsze stojaki na hulajnogi, a wszystko w ramach budżetu obywatelskiego. Gdzie dokładnie znajdziecie nowe ławki i ile kosztował cały projekt? O tym po godzinie 16 w najnowszym serwisie regionalnym Radio Norda FM, a po 16 wrócę do Was z rozwiązaniem naszego wakacyjnego konkursu, a później będzie nowy konkurs. Nasz tradycyjny. Zagadka dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.
2: Y venga conmigo.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN. Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech.

0: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy to pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za olej napędowy 7,37 zł za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po dwóch tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
1: No dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że dwa tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć, ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
0: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie dwa ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
2: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
3: Pomału, z końcem miesiąca.
0: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Strzepczu w gminie Linia po raz kolejny zorganizowano Apetyt na sztukę, czyli cykliczny ogólnopolski plener malarski. W tegorocznej edycji Strzepcz odwiedziło ponad 40 malarzy.
5: Obrazy są sercem i duszą każdego malarza. Tutaj w Linii umówiliśmy się, że nie narzucamy żadnego tematu, niczego. Po prostu dajemy malarzowi wolną wolę i wybór w tym, co ma namalować. To ma wpływ na dobrą atmosferę i na jakąś wenę, która się w nich po prostu rodzi. Także nie ma tutaj żadnego nastawienia, jest tylko jedno, że malujemy w gminie Linia, malujemy na Kaszubach i malujemy tutaj obrazy związane z życiem mieszkańców, z architekturą i głównie z przyrodą.
4: Mówi prezes Stowarzyszenia Pro Bono w Luzinie Zofia Botulińska. Malarze uwieczniali na płótnach malownicze krajobrazy i architekturę powiatu wejherowskiego, a powstające prace prezentowane są później na wystawach poplenerowych.
6: Tutaj gościmy artystów, malarzy praktycznie z całej Polski. Odbywa się u nas plener malarski Apetyt na sztukę. Jest to impreza organizowana cyklicznie, wspólnie przez Gminny Dom Kultury w Linii, przez Stowarzyszenie Pro Bono z Luzina, przy udziale Szkoły Podstawowej w Strzepczu, no i też udziale Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
4: Opowiada wójt gminy Linia Tadeusz Klein. Zdjęcia z pleneru znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W Lęborku pojawiają się nowe elementy małej architektury skierowane przede wszystkim do młodych mieszkańców. W mieście rozpoczął się montaż tzw. ławek młodzieżowych. To konstrukcje zaprojektowane z myślą o sposobie, w jaki młodzi ludzie często korzystają z miejskich ławek, siedząc na oparciu z nogami opartymi wyżej. Pierwsze ławki ustawiono przy placu Spartów Miejskich w Parku Michalskiego oraz Parku im. Marii Lecha Kaczyńskich. To miejsca, w których młodzież często spędza czas. Nowością są również stojaki na hulajnogi. Pierwszy z nich stanął przy odnowionym placu zabaw Parku Michalskiego. Mają one pozwolić na wygodne i uporządkowane pozostawienie hulajnóg bez blokowania wejść czy ciągów pieszych. Oba rozwiązania są częścią projektu budżetu obywatelskiego 2026 pod nazwą Komfortowa Przestrzeń – Mała Architektura dla Lęborczan. Na realizację projektu przeznaczono 50 tysięcy złotych. Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego drogowego doszło na ulicy Kaszubskiej w Słupsku. Około godziny 9 BMW dechowało po tym, jak kierująca straciła panowanie nad samochodem. Na miejsce skierowani zostali policjanci ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-letnia kobieta kierująca BMW nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. W pewnym momencie straciła panowanie nad pojazdem, który następnie dechował. Samochodem

0: Podróżowała również 20-letnia pasażerka. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa. Całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. 37-latka została ukarana mandatem w wysokości 1200 zł, a na jej konto trafiło 10 punktów karnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Po naprawdę pogodnym weekendzie przyszedł raczej niezbyt upalny poniedziałek. Dziś na termometrach max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, 21 w Gniewinie, Luzinie, no i znowu 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1017 hektopaskali, na niebie dużo chmur, a z tych chmur pojawiają się przelotne opady deszczu. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę także to, że w regionie może dzisiaj nam także zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: tu Radio Norda i skoro pojawia się Calvin Harris z piosenką Summer, oznacza to jedno. Nadal mamy lato i wakacje. Robert Jastrzębski i Norda na fali do 18. I proszę Państwa, no mamy rozstrzygnięcie naszego dzisiejszego konkursu o krwiodawstwie. Pytaliśmy, który składnik diety jest szczególnie ważny dla kierowców. Do wyboru mieliśmy cukier, żelazo albo sól. No i wiadomo, że prawidłowa odpowiedź to oczywiście odpowiedź B, czyli żelazo. A jako pierwsza z prawidłową odpowiedzią dodzwoniła się dzisiaj pani Marta Labuda. Marta, gratulujemy. Zestaw upominkowy od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku czeka w naszej redakcji. Zapraszamy. No a komu się nie udało dzisiaj, no to zapraszam, bo kolejna zabawa czeka nas po godzinie 16.30 w Zagadce Dnia.
1: Norda na fali. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.

0: Pleśń na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja się zesunty piersi, nieryt resiac pylcami.
2: Nieryt resiac pylcami.
3: Niechętnie płacić.
2: Niechętnie płacić.
3: Nieryt pylcami pueresium ciejnatowy, że nie zweskum.
2: Niechętnie płacę, jeśli tracę.
3: Nieryt pylcami pueresium ciejnatowy, że nie zweskum.
2: Nieryt resiac pylcami.
3: Niechętnie płacić.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Ja się staram.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Do 18 to jest Nordo na fali i ponownie u nas męskie granie. Kierowcy, jak tam wasza poniedziałkowa trasa? Bo jeśli poruszacie się dzisiaj po Gdyni, to za chwilę warto nadstawić uszu, bo mamy tam utrudnienia na ulicy Beniowskiego. Ruszył remont nawierzchni i fragment ulicy został całkowicie zamknięty dla ruchu i to oznacza również zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Między innymi objazd dla linii 102 i kilka zawieszonych przystanków,

0: Gdzie dokładnie nie przejedziemy, jak poprowadzono objazd i jak długo potrwają utrudnienia, sprawdzimy w ostatnim raporcie drogowym Radia Norda, a później zagadka dnia na Facebooku. I dzisiaj do wygrania 2 bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
6: Reklama.
7: Tu Radio Norda FM, poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Odpalamy ostatni raport drogowy. Zapraszam. Dwie ważne informacje i od razu uwaga kierowcy, bo ruszył na remont nawierzchni ulicy Beniowskiego na odcinku do posesji numer 27 do skrzyżowania z ulicą Demela. W związku z pracami wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Ze względu na niewielką szerokość jezdni prowadzenie prac przy zachowaniu ruchu nie będzie możliwe. Na czas remontu odcinek ulicy Beniowskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a tym samym komunikacja miejska nie będzie nim kursować. Na zamknięty odcinek będą mogli wjechać mieszkańcy posesji numer od 7 do 29 i od 10 do 30 oraz służby miejskie. Na ulicy Beniowskiego od strony ulicy Grabowo na odcinku objętym zmianami w organizacji ruchu wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju. W związku z tym na czas prac wyłączone z użytkowania zostaną również miejsca parkingowe. Zakończenie prac planowane jest

0: piątek, 21 sierpnia. Jeszcze jedna ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zamknięcie ulicy Beniowskiego w Gdyni spowodowało zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia. Posłuchajcie, jak to wygląda, bo w dniach od 17 do 27 sierpnia, od poniedziałku do czwartku, w związku z tymczasowym zamknięciem ulicy Beniowskiego w Gdyni, obowiązuje zmieniona trasa linii 102. W kierunku placu Kaszubskiego od przystanku Mireckiego 01 do przystanku plac Neptuna 01 objazd ulicą Morską, Surmaną, Kapitańską i dalej stałą trasą linii, a na trasie objazdu obowiązują przystanki. Uniwersytet Morski 01 przy ulicy Morskiej, Stocznia SKM Morska 01 przy ulicy Morskiej. Godzina odjazdu z przystanku plac Neptuna 01 i na dalszym odcinku trasy nie zmienia się. W kierunku Chyloni trasa linii też się nie zmienia. A przystanki zawieszone w dniach od 17 do 20 sierpnia to Uniwersytet Morski 06 przy ulicy Grabowo, przystanek linii 102 w kierunku placu Kaszubskiego, Grabowo 01 przy ulicy Beniowskiego, przystanek linii 102 w kierunku placu Kaszubskiego i Beniowskiego Akademiki 01 przy ulicy Beniowskiego, przystanek linii 102 w kierunku placu Kaszubskiego. To był ostatni poniedziałkowy raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę pogoda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wakacje trwają, a my musimy pogodzić się z pogodą, jaką nam przynosi sierpień. Maksymalnie 21 stopni pokazują termometry w regionie, do tego możliwe przelotne opady deszczu. Nad morzem 19 stopni, tak jest dzisiaj we Władysławowie i w Dębkach. Wieczorem i w nocy nie widzę żadnej poprawy, do tego możliwe spadki temperatur w okolice 11 stopni. A jutro? Jutro będzie podobnie i maksymalnie 20 stopni w Wejherowie, w Gdyni, w Helu i nad morzem 18 stopni na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Kaja na językach, to jest Radio Norda i to jest Nordo na fali. I tak sobie myślę, że pora w poniedziałek trochę namieszać w tych naszych poniedziałkowych cyferkach, prawda? No to spróbujmy poszukać trzycyfrowego kodu. Na Facebooku Radio Norda FM czeka już na Was zagadka dnia. Na początek podaję pierwszą wskazówkę, która mówi nam, że kod jest liczbą parzystą. Kolejne dwie wskazówki będę podrzucał później, bądźcie czujni. Na pewno mamy tylko trzy próby w komentarzach i pamiętajmy, że jedna liczba w jednym komentarzu, edytowane komentarze nie biorą udziału w zabawie, no i oczywiście wygrywa pierwsza osoba, która poda dokładnie taki kod, jakiego szukamy. Finał przed godziną 18, no i co najważniejsze, to nagroda. Gramy dzisiaj o dwa bilety do kina. No to kombinujcie, kod jest liczbą parzystą. Zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Powodzenia!
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i

0: i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
1: Masz ochotę na więcej?
0: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.

W twarz. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Już w najbliższy czwartek w Słupsku odbędzie się spotkanie z Mariuszem Zwolińskim, kolekcjonerem i miłośnikiem Lwowa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w sali rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich. Wydarzenie zatytułowane Leopolitana jest częścią programu towarzyszącego wystawie Kresy Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego. Mariusz Zwoliński opowie o swojej fascynacji Lwowem i o tym, jak odkrywa to miasto. Spojrzy na nie zarówno z perspektywy pasjonata, jak i zawodowej jako organizator i pilot wycieczek. Będzie to też okazja, by poznać jego prywatną kolekcję lwowskich pamiątek, która liczy już ponad kilka tysięcy artefaktów. Wśród nich są m.in. stare pocztówki, dokumenty, rękopisy, autografy i książki. Jak informują organizatorzy, to właśnie takie przedmioty pozwalają spojrzeć na Lwów przez pryzmat codziennego życia mieszkańców. Samo spotkanie jest to również okazją, by bliżej zainteresować się trwającą już w Słupskim Zamku wystawą Kresy Europy. Prezentowanych jest na niej ponad 600 zabytków pochodzących ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego. Są wśród nich m.in. artefakty starożytnego Egiptu, zabytki Mezopotamii, Grecji i Rzymu, a także militaria, rzemiosło artystyczne i przedmioty związane z kulturą dawnego Lwowa. Jak informują organizatorzy, wystawa wpisuje się w szerszy nurt działań polskich instytucji kultury na rzecz ochrony dziedzictwa Ukrainy. Jest także ważnym wydarzeniem dla Pomorza. Wzmacnia współpracę międzynarodową, podnosi rangę muzeum i regionu, a jednocześnie przybliża polskiej publiczności historię i kulturę naszych wschodnich sąsiadów. Spotkanie Leopolitana odbędzie się w czwartek 20 sierpnia o godzinie 17 w sali rycerskiej Słupskiego Zamku Książąt Pomorskich. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a sama wystawa Kresy Europy będzie dostępna dla zwiedzających do 18 października. To już wszystko na dziś, ale słyszymy się już jutro o 8.45. Do usłyszenia, moi drodzy, cześć!

0: z Andreą Bocellim zaśpiewała ostatnio Julia Wieniawa. I o tym będziemy plotkować w najbliższej fali ciekawostek po godzinie 18 w Radiu Nord. Zapraszam. A tymczasem w Nordzie na fali zagadka dnia. Pierwsze próby już pojawiają się pod naszym postem konkursowym. Jest z nami pani Jolanta i zaczęła od strzału 666, a później zmieniła kierunek i postawiła na 112. Nie są to dobre odpowiedzi. Magdalena idzie wysoko i proponuje 999. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nasza pierwsza wskazówka mówi, że kot jest liczbą parzystą, ale żeby się przybliżyć trochę do naszego rozwiązania, dorzucam teraz wskazówkę numer 2. Dwie cyfry w kodzie są identyczne. Dwie cyfry w kodzie są identyczne. Przypomnę, macie maksymalnie 3 próby, więc nie strzelajcie na oślep, bo ostatnia wskazówka jeszcze przed nami. No i przypomnę też, że gramy o 2 bilety do kina w formie kodów, które będą do wykorzystania w kinie w Gdyni. Za chwilę serwis regionalny, a później wracam z ostatnią wskazówką po 17. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
3: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem. Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
3: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza

0: Tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
1: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował, aktorem, który potrafił drażnić.

0: To najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
1: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
0: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły trzy budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
2: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
0: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
3: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Jacek Pałubicki z Rumi dopłynął do ujścia Wisły. W sobotę 15 sierpnia tuż przed 17 dotarł na metę w rejonie przystani rybackiej w Mikoszewie, kończąc liczącą 942 km trasę żeglugowym szlakiem Wisły. Wyprawa rozpoczęła się w okolicach Oświęcimia. Pałubicki przez kolejne dni mierzył się z nurtem rzeki, trudnymi warunkami oraz narastającym zmęczeniem. Jak przyznaje, do wysiłku nie można przygotować się w pełni. Pałubicki nie po raz pierwszy mierzył się z najdłuższą polską rzeką. Wcześniej już dwukrotnie przepłynął Wisłę kajakiem. Teraz do przepłynięcia miał 942 km i przygotowywał się do tego przez wiele miesięcy. Trenował bieganie, ćwiczył siłowo oraz spędzał czas w wodzie. W przygotowaniach pomagał mu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. Podczas wyprawy prowadzona była zbiórka na rzecz Fundacji Mały Książę, bo wyzwanie to miało również cel charytatywny. Zebrane środki mają zostać przeznaczone m.in. na specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, tworzenie grupy wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z faz i faz D oraz rozwój kampanii społecznej hashtag Nie pij za mnie, która mówi o skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży. Tragedia nad jeziorem Siemirowice. Lęborscy policjanci otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach, które weszły do wody w miejscu objętym zakazem kąpieli. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. W działaniach ratowniczych uczestniczyli również druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sewicach. Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej kobiety i 56-letniego mężczyzny. Oboje byli mieszkańcami powiatu lęborskiego. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Warto wybierać strzeżone kąpieliska i stosować się do poleceń ratowników. Nie należy przeceniać swoich umiejętności pływackich ani wchodzić do wody po alkoholu. Policjanci przypominają, woda nie wybacza błędów, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Mieszkańcy gminy Redzikowo będą mieli okazję porozmawiać o najważniejszych sprawach swoich miejscowości. 25 sierpnia rozpoczyna się cykl spotkań sołeckich, podczas których omawiane będą m.in. kwestie związane z podziałem środków z funduszu sołeckiego oraz bieżącymi potrzebami poszczególnych sołectw. Jako pierwsi spotkają się mieszkańcy Stanięcina 25 sierpnia o 17 przy wiacie rekreacyjnej. 2 godziny później o 19 zebranie rozpocznie się w Płaszewku. Dzień później, 26 sierpnia, spotkanie odbędą się w Krzemienicy o 17 w Centrum Aktywności Lokalnej oraz w Bruskowie Małym o 19 również Centrum Aktywności Lokalnej. 27 sierpnia o 17 na spotkanie zaproszeni są mieszkańcy Wiklina. Zebranie odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej. To właśnie podczas takich spotkań mieszkańcy mogą zgłaszać swoje potrzeby, pomysły i uwagi dotyczące funkcjonowania najbliższej okolicy. Kolejne zebrania będą organizowane w następnych dniach, dlatego warto sprawdzić, kiedy zaplanowano spotkanie w waszym sołectwie. Pełen harmonogram dostępny jest na stronie internetowej gminy Redzikowo. Poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności odpowie również za kradzieże. Zatrzymany został przez wejherowskich policjantów. W środę wieczorem policjanci pionu kryminalnego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez przez Sąd Rejonowy w Wejherowie w celu odbycia kary kilku dni pozbawienia wolności. Mężczyzna

0: Został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci ustalili, że może mieć on na swoim koncie również kilka kradzieży, do których dochodziło na terenie powiatu wejherowskiego. Jak ustalono, mężczyzna kradł produkty drogeryjne. Łączna wartość skradzionego w ten sposób mienia przekroczyła 1000 zł. Policjanci powiązali go również z kradzieżą artykułów spożywczych na jednej ze stacji paliw. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący kradzieży mienia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Po niezbyt upalnym dniu nastanie niezbyt upalny wieczór, ale wciąż może popadać. Po naszym regionie krążą dzisiaj burze, krążą przelotne opady deszczu. A zachmurzenie jest dość solidne. Na barometrach 1017 hektopaskali, a na termometrach 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Dyni, Pucku, Kosagowie, Wejherowie, Radzie Rumi, a także Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 21 w Gniewinie, Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, tu jakichś rewelacji nie ma.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: ostatnią godzinę w programie
1: Lorda na fali.
0: Otwiera ta sympatyczna piosenka Digi Digi, Robert Jastrzębski, też jestem. Do 18 jesteśmy razem. Mamy poniedziałek, 17 dzień sierpnia, więc sprawdźmy, co dzisiaj podrzuca nam kalendarz. Kwiaty dzisiaj lecą do Jacka, Anity, Joanny, Marii, Angeliki i Magdaleny. Wszystkiego najlepszego dla naszych solenizantów. Ale mnie też zainteresowało dzisiejsze nietypowe święto, bo obchodzimy Dzień Pozytywnie Zakręconych. I to jest chyba całkiem niezła okazja, żeby zapytać, kto jest takim pozytywnym, zakręconym człowiekiem, albo, jak to mówią inni, frikiem. Takim, który zawsze coś wymyśli, wszędzie go pełno i przy którym po prostu nie da się nudzić. Kto się takim czuje, zapraszam na radiowego czata. A w tej godzinie będzie sportowo, zajrzymy do kina, no i przed 18 usłyszycie, jaki jest prawidłowy kod w naszej zagadce dnia. Zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka.

0: Klinika. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Reklama.

0: Gromi, a wcześniej Mata w Radiu Nord FM. Do 18 Nord na fali, za chwilę u nas wiadomości sportowe. A wy jak tam bawicie się w wakacje? Dajcie znać na radiowym czacie, bo u nas próbujemy rozpracować trzycyfrowy kod. To wszystko dzieje się na Facebooku Radia Nord FM. I sprawdzam, jakie dzisiaj proponujecie typy. Jakie strzały, jakie kombinacje macie w głowach? Kasia Kaczmarek, 282 424 od Angeliki i Kasia 484, jest z nami Adriana 171 i pani Anita 338. Nie są to dobre odpowiedzi. No to jeszcze przypomnę, co nam mówią wskazówki. Kod jest liczbą parzystą, dwie cyfry w kodzie są identyczne, a wskazówka numer 3, pierwsza cyfra jest mniejsza od dwóch pozostałych. Gramy o dwa bilety do kina. Wszystko się wyjaśni już niebawem, bo w finale nasze zabawy przed 18. Wcześniej zajrzymy do kina, zapraszam.
1: Lorda na fali. Lorda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.
6: Jakub Szumila, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Okres przygotowawczy do sezonu 2026-2027 zakończyli piłkarze WW Glas Orlęta Błyskawica Reda. Zespół rozegrał 9 meczów kontrolnych. Bilans sparingów jest korzystny. Orlęta odniosły 5 zwycięstw, zanotowały 1 remis i poniosły 3 porażki. Strzeliły aż 53 gole, tracąc 25. Redzianie rozpoczęli serię sparingów od porażki z Pogonią Lęborg 1-4, a następnie przegrali ze Stolemem Gniewino 1-2. Później już było znacznie lepiej. Orlęta pokonały Sztorm Kosakowo 8-1, Start Mrzezino 9-2, Salos Rumia 8-4, Barce Bolszewo 12-3, Zatokę Puck 7-3 oraz Jordania Sopot 5-4. Przygotowania zespół zakończył remisem 2-2 z MKS-em Władysławowo. Łącznie w 9 spotkaniach kontrolnych Orlęta zdobyły 53 bramki, co daje średnio niemal 6 goli na mecz. Sezon w piątej lidze wystartuje w najbliższy weekend. Redzianie na inaugurację zagrają na wyjeździe z APGKS Kowale. Przed nami 31. Puchar Bałtyku w biegu na orientację. Zawody odbędą się od 21 do 23 sierpnia w Nowym Dworze Wejherowskim. W piątek o godzinie 15 rozpocznie się pierwszy etap, bieg średni. W sobotę o 10 zawodnicy wystartują w biegu klasycznym, a w niedzielę również o 10 czeka ich kolejny bieg średni. Teren zawodów jest w większości dobrze przebieżny, choć miejscami występują obszary o ograniczonej przebieżności. Zawodnicy będą korzystać z gęstej sieci dróg i ścieżek. Na trasach nie zabraknie również liczby.

0: bezpiecznych terenów podmokłych i wymagającej mikrorzeźby. Sobotni etap w północnej części prowadzi przez teren morenowy, gdzie przewyższenia sięgają nawet 50 metrów. Podczas Pucharu Bałtyku rozegrany zostanie 26. Memoriał Anny Tadejowskiej. W kategorii K45 najlepsza zawodniczka w klasyfikacji łącznej całego Pucharu Bałtyku otrzyma dodatkowo pamiątkowy puchar. Drugim wydarzeniem będzie drugi memoriał Benedykta Króla. W tym przypadku najlepszy zawodnik lub zawodniczka w wylosowanej kategorii również w klasyfikacji łącznej Pucharu Bałtyku zostanie uhonorowany pamiątkowym pucharem. Rywalizacja została podzielona na liczne kategorie wiekowe od K10, M10 aż po K90 i M90. Wśród uczestników znajdą się także zawodnicy kategorii K21E i M21E, czyli elity kobiet i mężczyzn.
1: Zobaczmy sobie, jak pogodowo noc się będzie tym razem prezentowała. Zbyt gorąco nie będzie, chociaż też nie będzie bardzo zimno. 15 stopni w ciągu nocnych godzin zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kozakowie, 13 w Wejherowie, Radzierumi, 11 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie nieumiarkowane, a po prostu intensywne zachmurzenie przez całą noc. Zresztą mogą się nam także pojawiać przelotne opady deszczu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Są i tacy, co celebrują poniedziałek. A dlaczego nie? Fanfaktory za nami. Tydzień można zacząć w kinie, czemu nie? Dyskusyjny klub filmowy w Lęborku, czyli w kinie Fregata, zaprasza na film pod tytułem Takie jest życie. To film o pasterzu, musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdźca chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. To dzisiaj o godzinie 18 w kinie Fregata w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. Jak zwykle kino w Gdyni. Mamy tutaj po weekendowo kilka premier, o 18.40 i o 20.40 tylko jedna noc. Premierowo również w Gdyni dzisiaj Koniec ulicy Dębowej, o 18.30, 19.15 w IMAX-ie i o 21.10. I premierowo Wszyscy moi wrogowie, o 19.45. Oprócz tego w Gdyni Spider-Man Całkiem nowy dzień, 18.20, 20.15, 21.30. I na przykład Odyseja o 19.00 i w IMAX-ie o 21.30.
1: Norda na fali. Norda na fali.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl.

0: www.radionorda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja telewizja morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
7: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
8: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Reklama.

0: I z Radiem Nord FM jakoś leci ten poniedziałek, prawda? Lady Gaga za nami, za chwilę Jack and Jones, później Norda Party, no a my mamy finał! W Nordzie na fali pora otworzyć nasz cyfrowy save i sprawdzić, kto zgarnie dzisiejszą nagrodę i jaki jest kod. Szukaliśmy trzycyfrowego kodu, dowiedzieliśmy się, że kod jest parzysty, że dwie cyfry są identyczne, a pierwsza cyfra jest mniejsza od dwóch pozostałych. Cyfra w kodzie, jaką sobie dzisiaj wymyśliłem, to 122. 122, a pierwszy poprawny precyzyjny strzał oddała dzisiaj pani Magdalena Wrosz. Pani Magdalena, wielkie brawa. Dwa bilety do kina w Gdyni trafiają właśnie do pani Magdaleny. Zapraszam do wiadomości prywatnej. Zatem fajny był ten poniedziałek, prawda? Mieliśmy dwa konkursy, posłuchaliśmy jak zwykle świetnych przebojów serwowanych przez Radio Norda FM i w wakacyjnym programie
1: Norda na fali.
0: Brawo zwycięzcy, brawo wy, brawo wszyscy ci, którzy są razem z nami w regionalnej stacji Radio Norda FM. Robert Jastrzębski, wracam jutro o tej samej porze. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.
8: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie. Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
9: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
8: W katastrofie zginęło 12 osób, a dziś wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleci grupa ponad 20 rannych. Od dziś obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
10: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
8: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika,

że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu. Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa

0: wiśni. I trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
1: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia. A to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
2: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
1: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet miliona złotych, dlatego z abolicji warto skorzystać.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W sobotę 15 sierpnia w rejonie chałup odkryto ciało mężczyzny. Znajdowało się ono około 50 metrów od brzegu. Zgłoszenie o dryfującym w wodzie ciele wpłynęło do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego o 10.13. Dwie minuty później rozpoczęto akcję SAR. Do działań skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej we Władysławowie oraz łódź ratowniczą R43. Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili, że w wodzie znajduje się ciało mężczyzny. O 10.54 załoga R43 potwierdziła jego znalezienie. Ciało zostało zabezpieczone i przetransportowane w kierunku brzegu. O 11.01 zostało przekazane policjantom. Jak informuje oficer prasowa w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Slewska, potwierdza, że z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia i potwierdzenia tożsamości mężczyzny. Na tym etapie nie możemy powiedzieć, czy jest to osoba, której poszukiwania były potwierdzone. Policja będzie teraz ustalać tożsamość zmarłego oraz okoliczności jego śmierci. Lęborscy policjanci zabezpieczyli w jednym z punktów handlowych w Łebie ponad 70 zabawek, które mogły być oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Funkcjonariusze działali na podstawie wcześniej uzyskanych informacji. W czynnościach uczestniczył także biegły specjalista z zakresu znaków towarowych. Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli 61 opakowań z zabawkami oraz 14 pojedynczych produktów. Wstępna wycena wskazuje, że wartość strat trzech firm produkujących licencjonowane zabawki może wynosić około 10 tysięcy złotych. Zabezpieczone towary trafiły do Lęborskiej Komendy, gdzie przeprowadzono ich oględziny i wykonano dokumentację. Właścicielka punktu została przesłuchana. Policja prowadzi dalsze czynności w sprawie wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za takie przestępstwo może grozić grzywna, ograniczenie wolności, a nawet do 2 lat więzienia. W przypadku uczynienia z tego procederu stałego lub głównego źródła dochodu, a także przy wysokiej wartości podrobionych towarów, odpowiedzialność karna może być surowsza. Policjanci przypominają, że wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem. Policjanci z powiatu słupskiego przeprowadzili 2 akcje, podczas których zabezpieczyli nielegalne substancje. W Kępicach funkcjonariusze weszli do mieszkania 40-letniego mężczyzny podejrzanego o posiadanie narkotyków. Zastali go w chwili, gdy częstował amfetaminą swojego znajomego. Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 40 gramów amfetaminy, a także marihuanę i haszysz. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania. Grozi mu do 10 lat więzienia. Do drugiego zatrzymania doszło w centrum Ustki. Policjanci interweniowali wobec 53-letniego obywatela Francji, który pił alkohol w miejscu zabronionym. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli zapach narkotyków. Przy mężczyźnie znaleziono prawie 20 gramów marihuany i haszyszu. 53-latek został zatrzymany i odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Gdynia była w miniony weekend jednym z miejsc ogólnopolskich obchodów Święta Wojska Polskiego. W mieście odbyła się parada morska z udziałem jednostek marynarki wojennej RP i sił sojuszniczych. Tegoroczne obchody przypadły w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ich najważniejszymi punktami była parada morska w Gdyni oraz wielka defilada wojskowa organizowana na warszawskiej Wisłostradzie. Podczas uroczystości przemawiał premier Donald Tusk, który mówił przede wszystkim o bezpieczeństwie Polski, konieczności wzmacniania armii oraz odpowiedzialności polityków. Szef rządu przekonywał, że bezpieczeństwo kraju zależy nie tylko od potencjału militarnego, ale również od sytuacji wewnętrznej i współpracy z sojusznikami. Jednym z najważniejszych elementów tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego była parada morska na Zatoce Gdańskiej. Na wodach prezentowały się również jednostki hydrograficzne i ratownicze.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Upału to my dzisiaj nie mamy i nic nie wskazuje na to też, żeby upał jakoś pojawić się miał w najbliższym czasie. Dobra wiadomość dla tych, którzy takich zbyt wysokich temperatur po prostu nie lubią. Dzisiaj max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 20 w Drenipusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumisłupsku, Lęborku, Kobylnicy, 21 w Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie naprawdę duże. Woda w polskim Bałtyku około 19 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Nord

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl.

0: Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Julia Wieniawa wystąpiła u boku Andrei Bocelliego podczas jego koncertu, wykonując z włoskim tenorem utwór Canto della Terra. Jej udział w wydarzeniu wzbudził wiele emocji, od krytyki po entuzjastyczne pochwały. A to już nie było nikogo innego? Komentowali jedni, podczas gdy inni przekonywali: to była po prostu magia. W Gdańsku odbył się wyjątkowy koncert Andrei Bocelliego. Włoski tenor, znany z mistrzowskich wykonań operowych, arii i światowych przebojów, zaprosił na scenę Julię Wieniawę i wspólnie wykonali jeden z utworów. Informacja o tym, że Julia Wieniawa pojawi się na scenie podczas koncertu Andrei Bocelliego, została ogłoszona pod koniec lipca. Już sama zapowiedź wywołała w internecie falę komentarzy. Część internautów krytykowała wybór artystki, poddając w wątpliwość jej przygotowanie do występu u boku światowego sławy tenora. Nie brakowało opinii, że Wieniawa nie pasuje do wydarzenia o takim charakterze. Choć w sieci pojawiły się krytyczne komentarze, takie jak: już nie było nikogo innego, to nie jest wykonanie operowe, marketing, trochę dwa światy. Jednak zdecydowanie przeważały pozytywne opinie, a pod wpisem Wieniawy posypały się gratulacje. Występ Wieniawy oceniła również Agnieszka Hekiert, trenerka głosu, znana widzom programu Twoja twarz brzmi znajomo. Ekspertka doceniła sposób, w jaki artystka poradziła sobie z wymagającym występem u boku doświadczonego tenora. Wokal rozrywkowy Julii pięknie dobarwiał wokal klasyczny Andrei. Julia ma cudowną lekkość i eteryczność sceniczną. Jak śpiewała sama, nie dociskała nic i to było bardzo piękne.
1: Norda Party! Norda Party! Yeah.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem.

0: Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Reklama. Norda Party.
5: Norda Party.
6: Norda FM. Na Bałtyckiej fali.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Agnieszka Usakiewicz, szuflada. Pętelka mieszka w komódce obok łóżka, w drugiej szufladzie od góry, czego w niej nie ma. Wstążeczki, guziki duże i małe, motki kolorowych nici, skrawki materiału, agrafki ustawione w równym szeregu, od największej do najmniejszej, chusteczka z wyhaftowaną różyczką, naparstek, zepsuty kolczyk z zielonym kamykiem, poduszeczka w kształcie jabłuszka do wpinania igieł, kilka kulek w metalowym pudełku i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Ale najciekawsza jest pętelka. Ma oczy jak niebieskie paciorki. Włóczkowy warkocz i sukienkę ze skrawka tasiemki. Tata naparstek i mama klamerka ciągle się denerwują, bo pętelka jest samowolna i ma mnóstwo energii. Kiedy otwieram szufladę, widzę, jak pętelka wprowadza tam swoje porządki. Rozciąga wstążeczki, guzikom każe się bawić w berka, a nitkom wiąże supełki, żeby o niczym nie zapomniały. Na poduszeczce w kształcie jabłuszka układa do snu wszystkie szpilki naraz, niektóre agrafki wyciąga przed szereg, a pudełkiem z kulkami tak grzechu kocze, że aż uszy puchną. Potem mama szuka czegoś w szufladzie i gniewa się na mnie, bo nie wie, że ten bałagan to sprawka pętelki. Kiedyś spróbowałem jej o tym powiedzieć. Zacząłem: mamo, czy wiesz, co jest w tej szufladzie? Dla ciebie to w niej jest guzik z pętelką. Fuknęła mama. No, no, a mnie się wydawało, że tę pętelkę tylko sobie wymyśliłem.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
3: Ulewy i burze nad Polską są podtopienia. Nie żyje wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. Kolejowy wars po nowemu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydali dla południa, centrum, a także dla części wschodu Polski. Ulewa przeszła już m.in. nad gminą Głuchołazy na Opolszczyźnie. Po ulewie wylał lokalny potok, a Bodzanów został podtopiony. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
4: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej, i wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów.
3: Na szczęście nie ma większych podtopień domów, a sytuacja jest już pod kontrolą. Politycy, ludzie kultury i przyjaciele żegnają zmarłego Jana Frycza, aktora filmowego i teatralnego. Był dla mnie esencją aktorstwa, Krakowa, życia, napisał Borys Szyc. Wspomnieniem o zmarłym artyście podzielił się również Jakub Żulczyk. Frycz zagrał gangstera Dario w serialu na podstawie powieści pisarza Ślepnąc od świateł. Panie Janku, to bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem panu w trakcie tych spotkań, ile panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym. Wziął pan sobie postać, którą napisałem, i przekształcił ją, przeformował w coś ponadczasowego. Dziękuję panu, nie zawiodę, obiecuję, napisał Żulczyk. Jan Frycz zmarł w sobotę, miał 72 lata. Pijany kierowca spowodował wypadek i próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. Wszystko wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7, dziś przed południem. Kierowca miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Po tym, jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował według zeznań świadków w wypadku umniejszać swoją winę, mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Płońskiej Policji.
5: Mężczyzna wyś-

0: z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
1: Potem okazało się jeszcze, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

0: lepiej wycieszone. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
1: Starsze wagony też będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga kierowcy, ruszył remont nawierzchni ulicy Beniowskiego na odcinku od posesji nr 27 do skrzyżowania z ulicą Demela. W związku z pracami wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Ze względu na niewielką szerokość jezdni, prowadzenie prac przy zachowaniu ruchu nie jest możliwe. Na czas remontu ulica Beniowskiego, a konkretniej odcinek, zostaje zamknięty dla ruchu, a tym samym komunikacja miejska nie może tam kursować. Na zamknięty odcinek będą mogli wjechać tylko mieszkańcy posesji numer od 7 do 29 i od 10 do 30, a także służby miejskie. Na ulicy Beniowskiego strony ulicy Grabowo na odcinku objętym zmianami w organizacji ruchu wprowadzony zostaje zakaz zatrzymywania się i postoju. W związku z tym na czas prac wyłączone z użytkowania zostają również miejsca parkingowe. Zakończenie prac planowane jest w piątek 21 sierpnia. Na skrzyżowaniu ulic Czołgistów w Armii Krajowej w Lęborku doszło do zderzenia ciężarówki z motorowerem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciężarowym Iveco, 40-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 69-letniemu motorowerzyście jadącemu ulicą Armii Krajowej. W związku ze zdarzeniem do szpitala trafił kierujący jednośladem oraz jego 69-letnia pasażerka. Oboje są mieszkańcami Lęborka, kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli ustalanie jego dokładnego przebiegu. Kierowca pojazdu ciężarowego był trzeźwy. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i dokładne upewnianie się, że można bezpiecznie wykonać manewr. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku pozyskał ponad 308 tysięcy złotych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie osób bezrobotnych, mieszkających na terenach wiejskich, w tym również rolników. Dodatkowe środki mają pomóc przede wszystkim w aktywizacji zawodowej i powrocie na rynek pracy. Bezrobotni będą mogli skorzystać m.in. z bonów na zasiedlenie, które ułatwiają podjęcie zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Pieniądze zostaną również przeznaczone na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Przewidziano także jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz dofinansowanie szkoleń, dzięki którym uczestnicy będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, łączna kwota pozyskanego dodatkowego dofinansowania wynosi 308 904 zł. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie. Fani hip-hopu mają powody do radości. W sobotę 29 sierpnia w Parku Miejskim odbędzie się Wejherowo Hip-Hop Fest. Gwiazdą Wejherowo Hip-Hop Fest będzie Kali, raper, którego kariera obejmuje zarówno działalność solową, jak i współpracę z innymi artystami polskiej sceny hip-hopowej. Publiczność będzie miała także okazję zobaczyć Bonsona, znanego z charakterystycznego stylu i mocno osobistych tekstów. Trzecim głównym wykonawcą będzie PSK. To jednak nie wszystko. W programie znalazły się również występy NZP Róża, Dziuń Suo, Nowy X Elciak, X Iceman, X DJ Ring, a także Ślepy czy Miejska Fornarracja. Za gramofonami pojawią się DJ Andy NDZ i DJ Tyfy. Wejherowo Hip Hop Fest odbędzie się w sobotę 29 sierpnia na polanie piknikowej w Parku Miejskim w Wejherowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Zobaczmy, jak noc się będzie prezentowała. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to bardzo gorąca noc, choć też ekstremalnie zimna również nie. 15 stopni na termometrach będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Redzie, Rumi, no i trochę chłodniej, 11 Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach wciąż utrzymują się umiarkowane wartości, a na niebie wciąż utrzymuje się dość dużo chmur. Z tych chmur mogą się pojawiać przelotne opady deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier?

0: wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama. Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.

0: słuchajcie.
1: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wracają do kraju. Znów mamy ceny maksymalne paliw. Jutro się nie zmienią. Fani pożegnali piosenkarkę Bonnie Tyler. Miriam Lipińska. Pierwsza grupa blisko 20 lżej rannych we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech wraca dziś specjalnym rządowym samolotem do Polski. Cały czas trwa też identyfikacja ofiar śmiertelnych. 5 z 12 zabitych to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. A w sumie autokarem jechało 18 osób z tej gminy i aż 17 z nich pochodzi z samego siedliska. To mała miejscowość, mówią jej mieszkańcy.
2: To dla każdego. Każdy tam sąsiedzi to... Strasznie trudne to jest wszystko.
3: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych i tego. Wesołe, ciepłe, takie no...
2: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no. Pomodlić się za nich.
1: W wypadku zginęło 5 osób z terenu tej gminy. Ceny maksymalne paliw zatrzymają się jutro na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 i 7,37 zł za litr diesla. Od dziś działa już nowa odsłona pakietu CPN. Jest niższy VAT na paliwa i mechanizm cen maksymalnych. Kierowcy w miarę zadowoleni.
4: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
5: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
1: Obecny pakiet CPN pozostanie z nami do końca sierpnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
6: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po ziemię łódzką i Kielecczyznę.
1: Są już pierwsze efekty burz w Głuchołowie. W Łazach po deszczu zalane zostały ulice. Do podtopień doszło w opolskim Bodzanowie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo małopolskiego. Alerty potrwają do północy. A z kolei przed burzami z intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Główny inspektorat sanitarny ostrzega tymczasem przed partią mleka początkowego produkowanego przez firmę Nestle. Powodem jest obecność ceruliny w produkcie. To toksyna wywołująca wymioty. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje również drugą partię tego mleka, a szczegóły wycofanych partii na stronie GIS-u. Rodzina, przyjaciele i tłumy fanów pożegnały piosenkarkę Bonnie Tyler. Pogrzeb odbył się w Swansea na południu Walii. Przed i po mszy pogrzebowej wybrzmiały największe hity artystki, między innymi jej wczesna ballada If I Sing You a Love Song, jej pierwszy wielki przebój It's a Hard

Take, a także Total Eclipse of the Heart. Przez dźwięki utworów przebijały się wiwaty fanów i okrzyki dziękujemy. Piosenkarka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Jej rodzina poinformowała, że odeszła niespodziewanie w szpitalu w Portugalii.

0: Znalezienia niedrogich rzeczy dla innych, sposób na pozbycie się przedmiotów, które od dawna zalegały w domach.
1: No dzisiaj można powiedzieć, mamy jakby jubileuszową 20. edycję Prego Targu Wejherowia, który no niestety zasunął w ostatnim czasie na jeden z największych na Wybrzeżu, z czego się bardzo cieszymy, bo tak, pogoda dopisała, ludzie dopisują, bo coraz więcej, wiadomo, niedziela z rana, no to śniadanko, kościół, a później zapraszamy wszystkich jak najbardziej nasz plitark Wejherowie.
0: Opowiada inicjator wydarzenia radny miasta Wejherowa Leszek Szczypior. W parku nie zabrakło ani kupujących, ani sprzedających.
2: Przyjeżdżam na każdy plitark od początku. Jestem bardzo zadowolony, bo można sprzedać rzeczy, które, można powiedzieć, się magazynuje niepotrzebnie. Nie? Dużo takich rzeczy właśnie, z którymi pozostały, można powiedzieć, po sklepie. W Wejherowie miałem duży sklep meblowy. Nie? Zostały i płyty, i obrazy różne.
0: Mówi jeden z wystawców, Roman Skąpina. Ostatni plitark w Wejherowie w roku 2026 odbędzie się 20 września. W Lęborku uczczono święto Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się pod obeliskiem niepodległości na skwerze Orła Białego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego z dowódcą podpułkownikiem Szymonem Witką, emerytowani żołnierze oraz mieszkańcy miasta. Podczas uroczystości złożono kwiaty, oddając hołd żołnierzom, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność i niepodległość Polski, a także wszystkim, którzy służyli i nadal służą ojczyźnie. W imieniu mieszkańców Lęborka kwiaty złożyli burmistrz Jarosław Litwin, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Zimnowoda oraz miejscy radni. Powiat lęborski reprezentowali wicestarosta Adrian Wenta, przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Tandek oraz radni powiatowi. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia. Data upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku, która była jednym z najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostało ustanowione ustawą w 1992 roku. 15 sierpnia przypada również uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Somborzu w gminie Dębnica powstanie nowy odcinek drogi gminnej. Samorząd przekazał już wykonawcy teren budowy, co oznacza, że prace mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Inwestycja obejmuje budowę 252 metrów drogi prowadzącej m.in. do pól uprawnych. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego, dzięki czemu ma być odporna na duże obciążenia związane z ruchem ciężkich maszyn rolniczych. W ramach zadania powstaną również obustronne pobocza oraz zjazdy do przyległych nieruchomości. Całkowity koszt inwestycji to ponad 244 tysiące złotych. Gmina Dębnica pozyskała na ten cel blisko 121 tysięcy dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego na rok 2026.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zachód słońca przypada nam na 20.14, no niestety coraz wcześniej robi się ciemno. Noc do upalnych należeć nie będzie, choć też nie będzie bardzo zimno, spokojnie. 15 stopni tej nocy zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzierumi, 11 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż może jeszcze nam popadać, choć wiadomość jest też taka, że spada nam dość intensywnie szansa na burzę.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: 21 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. Burzowe i deszczowe alerty, pogoda się popsuła. Wakacje powoli się kończą, ale rodzice jeszcze nie ruszyli do sklepów po szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wieczorem wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju specjalną rządową maszyną wróciło 21 osób. Z kolei na Węgrzech są prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia. Na początek wzięli udział w ponownych oględzinach rozbitego autokaru. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji. Mówi, że rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
0: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że już zabezpieczyła dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Długotrwałe ulewy i burze, tak w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie przemieszczać się w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
2: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
0: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo w weekend znów ochłodzenie. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, a dziś przesłuchany.
3: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
0: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Prokuratura będzie wnioskować o 3-miesięczny areszt dla Remigiusza Z. I na koniec zmieniamy temat. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji. Czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
4: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę. Myślę, że w tym roku też tak będzie.
5: Pomału, z końcem miesiąca.
0: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
6: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Plac Jakuba Wejchera w Wejherowie zamienił się w pokład transatlantyku MS Batory. Tegoroczna edycja retro Wejherowa, która odbyła się 15 sierpnia, zabrała uczestników w muzyczną podróż inspirowaną Półwyspem Iberyjskim. Retro Wejherowo organizowane jest przez Wejherowskie Centrum Kultury od 2016 roku. Wydarzenie co roku nawiązuje do historii wielkich transatlantyków i czasów, gdy podróż morska była ważną częścią życia kulturowego.

0: Turalnego.
1: Po raz drugi płyniemy Batorym. Statkiem Batorym, który popłynął w swój dziewiczy rejs wśród krajów europejskich. My dopłynęliśmy do Półwyspu Iberyjskiego i właśnie ta tematyka nam dzisiaj najbardziej

0: polskie, bo chcieliśmy te klimaty połączyć. Także statek z zeszłego roku, Batory, dopłynął do Półwyspu Iberyjskiego. Mamy tutaj takich mieszkańców, którzy co roku są z nami na placu Jakuba 15 sierpnia, bo wydarzenie jest cykliczne, odbywa się co roku 15 sierpnia w tym miejscu na placu Jakuba Wejhera. Przyjeżdżają również goście z Trójmiasta, również z innych miejscowości, gdy dowiedzą się o tym, co wydarzenie mamy.
1: Opowiada zastępca dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury Anna Pobłocka. Tegoroczna edycja była kontynuacją ubiegłorocznego motywu poświęconego legendarnemu polskiemu transatlantykowi. Do groźnej sytuacji doszło na trasie S6. Policjanci lęborskiej drogówki jadąc do Gdańska zauważyli tworzący się korek. Szybko okazało się, że jego przyczyną jest unieruchomiony samochód, spod którego maski wydobywał się dym. W pojeździe nadal znajdowali się kierowca i pasażer. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, polecili obu osobom opuścić samochód, pomogli im wyjąć bagaże, a następnie zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Przy użyciu gaśnicy ugaśli pożar, który pojawił się w komorze silnika. O sytuacji poinformowali również służbę drogową. Dzięki szybkiej reakcji policjantów ogień został ugaszony i nie zdążył rozprzestrzenić się na cały pojazd. Na szczęście kierowca i pasażer nie odnieśli obrażeń. Policjanci przypominają, że w przypadku pożaru samochodu najważniejsze jest bezpieczeństwo osób znajdujących się w środku. Należy jak najszybciej opuścić pojazd i oddalić się w bezpieczne miejsce. Jeśli sytuacja na to pozwala i nie zagraża to zdrowiu, należy również odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wezwać pomoc. Gmina Ustka ogłosiła konkurs na najładniejszą posesję dożynkową w sołectwie Gąbino. Mieszkańcy mogą zgłaszać udekorowane posesje do 27 sierpnia. Komisja konkursowa odwiedzi zgłoszone miejsca 29 sierpnia o godzinie 11. Oceniana będzie m.in. pomysłowość dekoracji przygotowanych z okazji dożynek, wykorzystanie naturalnych materiałów, takich jak kwiaty czy zboża, a także zgodność wystroju z tradycją dożynkową. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Za pierwsze miejsce przewidziano 1500 zł, za drugie 1000, a za trzecie 500 zł. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy posesji położonych na terenie sołectwa Gąbino. Zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy Ustka osobiście, telefonicznie lub mailowo. Wyniki zostaną ogłoszone podczas dożynek, które odbędą się 29 sierpnia na placu przy świetlicy w Gąbinie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Coraz wyraźniej czuć, jak się te dni skracają. Jutro wschód słońca dopiero o 5.28. Zresztą te słońce to raczej za chmurami się będzie chowało w ciągu dnia, bo zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże, a z tych chmur przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Na termometrach nawet delikatnie chłodniej niż dzisiaj. 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 20 w Dreniputzku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, a także 20 stopni Celsjusza w Kobylnicy.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jacek Pałubicki z Rumi dopłynął do ujścia Wisły. W sobotę 15 sierpnia tuż przed 17 dotarł na metę w rejonie przystani rybackiej w Mikoszewie, kończąc liczącą 942 km trasę żeglugowym szlakiem Wisły. Wyprawa rozpoczęła się w okolicach Oświęcimia. Pałubicki przez kolejne dni mierzył się z nurtem rzeki, trudnymi warunkami oraz narastającym zmęczeniem. Jak przyznaje, do wysiłku nie można przygotować się w pełni. Pałubicki nie po raz pierwszy mierzył się z najdłuższą polską rzeką. Wcześniej już dwukrotnie przepłynął Wisłę kajakiem. Teraz do przepłynięcia miał 942 km i przygotowywał się do tego przez wiele miesięcy. Trenował bieganie, ćwiczył siłowo oraz spędzał czas w wodzie. W przygotowaniach pomagał mu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. Podczas wyprawy prowadzona była zbiórka na rzecz Fundacji Mały Książę, bo wyzwanie to miało również cel charytatywny. Zebrane środki mają zostać przeznaczone m.in. na specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, tworzenie grupy wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS i FASD oraz rozwój kampanii społecznej hashtag Nie pij za mnie, która mówi o skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży. Poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności odpowie również za kradzieże. Zatrzymany został przez wejherowskich policjantów. W środę wieczorem policjanci pionu kryminalnego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez sąd rejonowy w Wejherowie w celu odbycia kary kilku dni pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci ustalili, że może mieć on na swoim koncie również kilka kradzieży, do których dochodziło na terenie powiatu wejherowskiego. Jak ustalono, mężczyzna kradł produkty drogeryjne. Łączna wartość skradzionego w ten sposób mienia przekroczyła 1000 zł. Policjanci powiązali go również z kradzieżą artykułów spożywczych na jednej ze stacji paliw. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący kradzieży mienia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 5. Poznaliśmy listę projektów, na które będzie można głosować w ramach Reckiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili 15 pomysłów. W kategorii projektów ogólnomiejskich mieszkańcy będą mogli wybierać między pomysłami dotyczącymi m.in. bezpłatnych zajęć rozwijających koncentrację i szybkie czytanie, poprawy nawierzchni chodnika prowadzącego w kierunku przedszkola nr 2 i Miejskiego Parku Rodzinnego, doposażenia strefy kalisteniki czy budowy boiska do mini piłki nożnej. Wśród zakwalifikowanych propozycji znalazły się również projekty tworzące nowe miejsca spotkań i rekreacji, międzypokoleniowy park kieszonkowy przy ulicy Jarej, plenerowa strefa gier, ruchu i integracji oraz modernizacja boiska przy szkole podstawowej nr 2. Projekty zielone to z kolei propozycje związane z tworzeniem i wzbogacaniem miejskiej zieleni oraz wspieraniem przyrody. W głosowaniu znajdą się m.in. projekty dotyczące ogrodu deszczowego przy ulicy Młyńskiej Osadniczej, montaż budek lęgowych dla jeżyków, zagospodarowania zieleni na rondzie przy ulicy Młyńskiej oraz tworzenia zielonej obudowy pergoli śmietnikowej przy wejściu do Miejskiego Parku Rodzinnego. Następnym etapem jest głosowanie, które odbędzie się od 7 do 21 września. Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Redy będzie mógł oddać 2 głosy. Jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt zielony. To właśnie mieszkańcy zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027.

0: 68-latek używał niedozwolonych sieci rybackich, teraz za to odpowie. Policjanci z Szemudu otrzymali zgłoszenie od funkcjonariuszy społecznej Straży Rybackiej o kłusowaniu na jeziorze Otalżyno. Na miejsce natychmiast pojechali mundurowi, którzy podczas interwencji zastali tam 68-letniego mężczyznę, który korzystał z 4 sieci rybackich narzędzi połowowych typu bęben. Policjanci zabezpieczyli sieci, a mężczyzna został zatrzymany. Noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnie sprawą zajęli się policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Po wykonaniu niezbędnych czynności 68-latek z Gdyni został przesłuchany i usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o rybactwie śródlądowym, gdyż nie miał prawa wykonywać tam połowu ryb za pomocą niedozwolonych sieci rybackich. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności albo grzywna. Po zakończeniu czynności mężczyzna został zwolniony. Policjanci przypominają, przepisy dotyczące połowu ryb jasno określają, jakich narzędzi i metod można używać. Korzystanie z niedozwolonych narzędzi połowowych może zakończyć się nie tylko utratą sprzętu, ale kończy się to odpowiedzialnością karną, podobnie jak brak wymaganej karty wędkarskiej i brak zezwolenia na wykonywanie połowu. W sobotę 15 sierpnia w rejonie chałup odkryto ciało mężczyzny. Znajdowało się ono około 50 metrów od brzegu. Zgłoszenie o dryfującym w wodzie ciele wpłynęło do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego o 10.13. 2 minuty później rozpoczęto akcję SAR. Do działań skierowano ratowników brzegowej stacji ratowniczej we Władysławowie oraz łódź ratowniczą R43. Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili, że w wodzie znajduje się ciało mężczyzny. O 10.54 załoga R43 potwierdziła jego znalezienie. Ciało zostało zabezpieczone i przetransportowane w kierunku brzegu. O 11.01 zostało przekazane policjantom. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Slepska, potwierdza, że z wody wyłowiono ciało mężczyzny. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia i potwierdzenia tożsamości mężczyzny. Na tym etapie nie możemy powiedzieć, czy jest to osoba, której poszukiwania były potwierdzone. Policja będzie teraz ustalać tożsamość zmarłego oraz okoliczności jego śmierci. Uwaga kierowcy, ruszył remont nawierzchni ulicy Beniowskiego na odcinku od posesji nr 27 do skrzyżowania z ulicą Demela. W związku z pracami wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Ze względu na niewielką szerokość jezdni prowadzenie prac przy zachowaniu ruchu nie jest możliwe. Na czas remontu ulica Beniowskiego, a konkretniej odcinek, zostaje zamknięty dla ruchu, a tym samym komunikacja miejska nie może tam kursować. Na zamknięty odcinek będą mogli wjechać tylko mieszkańcy posesji numer od 7 do 29 i od 10 do 30, a także służby miejskie. Na ulicy Beniowskiego strony ulicy Grabowo na odcinku objętym zmianami w organizacji ruchu wprowadzony zostaje zakaz zatrzymywania się i postoju. W związku z tym na czas prac wyłączone z użytkowania zostają również miejsca parkingowe. Zakończenie prac planowane jest w piątek 21 sierpnia.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Ruchem Chorzów 0-1 i po 4 kolejkach pierwszej ligi zamyka ligową tabelę. Gdańszczanie długo utrzymywali bezbramkowy remis, ale w 7 minucie doliczonego czasu gry stracili gola po uderzeniu głową rezerwowego Maxa Pawłowskiego. Bohaterem Lechii mógł zostać Szymon Wejrauch, który przez większość spotkania popisywał się bardzo dobrymi interwencjami. Biało-zieloni mieli też swoje okazje. Jakub Atkonis trafił w poprzeczkę, a debiutujący w Lechii Artur Szach nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem Ruchu. Po stracie gola sztab Lechii miał pretensje do sędziego Mariusza Myszki, który pozwolił grać aż do 7 minuty doliczonego czasu. Gdańszczanie mogą jednak przede wszystkim żałować niewykorzystanych wcześniej okazji. Przed piątkowym spotkaniem doszło także do starcia pseudokibiców obu klubów. W drodze na Stadion Śląski grupa kilkunastu kibiców Lechii konfrontowała się z pseudokibicami Ruchu. Zajście trwało kilkadziesiąt sekund, ponieważ policjanci szybko wkroczyli do akcji i nie dopuścili do eskalacji. Nikt nie odniósł obrażeń, a jedna osoba została zatrzymana. 3 punkty z Wrześni przywiózł weekend Luzino. Podopieczni trenera Macieja Pilińskiego pokonali miejscową Wiktorię 3-1. Po pierwszych 45 minutach na tablicy widniał wynik 1-1. Pierwsi na prowadzenie wyszli Luzinianie po bramce Roberta Ziętarskiego. Gola zdobył w 35 minucie. Taki wynik utrzymywał się tylko przez 120 sekund. Do wyrównania doprowadził Jakub Giełda. Po zmianie stron skuteczni pod bramką rywali byli już tylko piłkarze weekendu. Najpierw w 66 minucie bramkę na 2-1 strzelił Michał Karlikowski.

Kowalski, a w 90 minucie rzut karny wykorzystał Jakub Kreft. Po trzech kolejkach Luźnianie mają 7 punktów, 10 strzelonych bramek i 4 stracone. Kolejny mecz już w środę. Przed własną publicznością weekend podejmie Chemik Bydgoszcz. A MW Arka Gdynia ma nowego koszykarza. Do zespołu przed sezonem Polskiej Ligi Koszykówki dołączył 27-letni Amerykanin Jackin Lawrence. Mierzący 2 m i 6 cm zawodnik podpisał roczny kontrakt. Lawrence ma ze sobą występy w Finlandii, Austrii, na Łotwie i w Czechach. W ostatnim sezonie reprezentował czeski ERA Nymburk, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Czech. Zespół dotarł również do ćwierćfinału Basket Champions League. Nowy zawodnik Arki jest przede wszystkim ceniony za grę w obronie, zbiórki i skuteczne blokowanie rzutów. Wcześniej został wybrany najlepszym obrońcą Southern Interlake Athletic Conference, czyli konferencji rywalizacji w drugiej dywizji akademickiej koszykówki w Stanach Zjednoczonych. W europejskich pucharach Lawrence występował m.in. w barwach VLF Ryga, ERA Nymburk. Z łotewskim klubem zdobył mistrzostwo Ligi Łotewsko-Estońskiej oraz Puchar Łotwy. Dla 27-latka będzie to pierwszy sezon w polskiej lidze. Lawrence jest już 6. zagranicznym zawodnikiem w składzie żółto-niebieskich na sezon 2026-2027. Świetne zawody w upalną sobotę rozegrała drużyna Pogoni Lęborg. W swoim drugim ligowym spotkaniu w pomorskiej czwartej lidze biało-niebiesko-czerwoni odnieśli drugie zwycięstwo, pokonując na własnym stadionie Spartę Sycewice 4-1. Pogoń rozpoczęła mecz znakomicie. Już w czwartej minucie wynik otworzył Oliwier Dobek, który po akcji prawą stroną precyzyjnie uderzył w kierunku dalszego słupka i pokonał bramkarza gości. W 34 minucie było już 2-0. Patryk Soboczyński precyzyjnie wrzucił piłkę z rzutu rożnego, a Damian Wojda głową skierował ją do siatki. Tuż przed przerwą Pogoń zadała kolejny cios. W sytuacji sam na sam znalazł się Mateusz Klecha i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie na 3-0. Po zmianie stron Pogoń nie zwalniała. Dobrą akcję lewą stroną przeprowadził Kuba Bach. Piłkę przejął Damian Wojda, a po jego zagraniu futbolówkę do własnej bramki skierował jeden z zawodników Sparty. Było już 4-0. Gości stać było jeszcze na honorowe trafienie. Jedną bramkę dla Sparty zdobył Łukasz Skierka, ustalając końcowy wynik na 4-1. Z wygranej cieszyli się też piłkarze Gryfa Wejherowo. Żółto-czarni przed własną publicznością pokonali KP Starorga Gdański 2-1. 3 punkty zainkasował też Sokół Boże Pole Wielkie. Zespół z Minęłęczyce u siebie wygrał z Doliną z Peranda Niepoględzie 2-1. Remisem zakończyło się starcie Kartuzji Kartuzy z Gryfem Słupsk. Tutaj padł wynik 1-1. Drugą porażkę zanotował Stolem Gniewino, przegrywając na wyjeździe z Wieżycą Pelplin 1-3. Okres przygotowawczy do sezonu 2026-2027 zakończyli piłkarze WW Glas Orlęta Błyskawica Reda. Zespół rozegrał 9 meczów kontrolnych. Bilans sparingów jest korzystny. Orlęta odniosły 5 zwycięstw, zanotowały 1 remis i poniosły 3 porażki. Strzeliły aż 53 gole, tracąc 25. Redzianie rozpoczęli serię sparingów od porażki z Pogonią Lęborg 1-4, a następnie przegrali ze Stolem Gniewino 1-2. Później już było znacznie lepiej. Orlęta pokonały Sztorm Kosakowo 8-1, Start Mrzezino 9-2, Salostrumia 8-4, Barce Bolszewo 12-3, Zatokę Puck 7-3 oraz Jordanie Sopot 5-4. Przygotowania zespół zakończył remisem 2-2 z MKS-em Władysławowo. Łącznie w 9 spotkaniach kontrolnych Orlęta zdobyły 53 bramki, co daje średnio niemal 6 goli na mecz. Sezon w piątej lidze wystartuje w najbliższy weekend. Redzianie na inaugurację zagrają na wyjeździe z APGKS Kowale. Przed nami 31. Puchar Bałtyku w biegu na orientację. Zawody odbędą się od 21 do 23 sierpnia w Nowym Dworze Wejherowskim. W piątek o godzinie 15 rozpocznie się pierwszy etap, bieg średni. W sobotę o 10 zawodnicy wystartują w biegu klasycznym, a w niedzielę również o 10 czeka ich kolejny bieg średni. Teren zawodów jest w większości dobrze przebieżny, choć miejscami występują obszary o ograniczonej przebieżności. Zawodnicy będą korzystać z gęstej sieci dróg i ścieżek. Na trasach nie zabraknie również licznych terenów podmokłych i wymagającej mikrorzeźby. Sobotni etap w północnej części prowadzi przez teren morenowy, gdzie przewyższenia sięgają nawet 50 metrów. Podczas Pucharu Bałtyku rozegrany zostanie 26. Memoriał Anny Tadejowskiej. W kategorii K45 najlepsza zawodniczka w klasyfikacji łącznej całego Pucharu Bałtyku otrzyma dodatkowo pamiątkowy puchar. Drugim wydarzeniem będzie drugi memoriał Benedykta Króla. W tym przypadku najlepszy zawodnik lub zawodniczka w wylosowanej kategorii również w klasyfikacji łącznej Pucharu Bałtyku zostanie uhonorowany pamiątkowym pucharem. Rywalizacja została podzielona na liczne kategorie wiekowe od K10, M10 aż po

0: OK90 i M90. Wśród uczestników znajdą się także zawodnicy kategorii K21E i M21E, czyli elity kobiet i mężczyzn.
1: Norda.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Słuchajcie radia Norda FM.